0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: Po reklamie.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: kalendarzu mamy czwartek, 28 dzień maja, na zegarach jest 6, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: To jest magazyn reporterów Radia Gra. Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam. Czym w środę zajmowali się nasi dziennikarze? Sprawdźmy. To kilka wątków. Powiemy o uchwale dotyczącej sprzedaży alkoholu w Toruniu. Zapowiemy też naukową petardę w Młynie Wiedzy. Pojawi się także wątek 10. edycji przygrywki. Będzie też mowa o pożarach w lasach w naszym regionie. Zostańcie z nami.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Toruńscy radni przyglądają się uchwale w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. Propozycja zakłada zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie całego miasta w godzinach od 22 do 6 rano, obejmujący wszystkie kategorie alkoholu. Jeśli radni przyjmą uchwałę, nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca tego roku.
3: Uczestniczyłem w dyskusjach na ten temat. Były także przeprowadzone konsultacje społeczne w hali, na temat miało miejsce. Praktycznie rzecz biorąc, z punktu widzenia naszych jednostek i tego, jak funkcjonuje to w innych miastach turystycznych, myślę, że jest to bardzo dobre posunięcie. My mamy świadomość oczywiście, że w Toruniu obowiązują jeszcze dodatkowe inne obostrzenia, takie, które na przykład nie obowiązywały w Gdańsku, a biorę tutaj pod uwagę nasze dwa miasta z uwagi na zbieżność właśnie turystyki i pojawiania się turystów zagranicznych. W Toruniu także obowiązują kwestie dotyczące właśnie stacji benzynowych, gdzie nie można akurat zakupić mocnego alkoholu. No i oczywiście jest ograniczona ilość koncesji, tak? Czyli biorąc pod uwagę te dwa ograniczenia, one spełniają swoje role, ale praktycznie jeśli mówimy o kwestii ograniczenia sprzedaży alkoholu po godzinie 22, wszystkie miasta, które do tej pory przyczyniły się do tego i radni, którzy pozwolili na wprowadzenie takiego obostrzenia, widzą pozytywne skutki takiej reakcji. To nie jest już kwestia poszukiwania po wyjściu z lokalu, gdzie spożywaliśmy po prostu alkohol legalnie i poszukiwania dalszych możliwości tego źródła, uzyskania źródła takiego alkoholu. Tu ukracamy także kwestie wszystkie związane z powrotami do domów i szukaniem go gdzieś w jakimś innym miejscu. Czy są jakieś obawy z powstawaniem miejsc nielegalnych? Myślę, że one zawsze były, są i będą. Takie obawy oczywiście. Natomiast tutaj zarówno działalność Krajowej Administracji Skarbowej, jak i Policji, myślę, że jest jasna i czytelna, a skutek przede wszystkim będzie dla mieszkańców pozytywny, jak i oczywiście dla turystów, którzy w odpowiednim czasie będą widzieli, że mamy do czynienia z osobami, które już nie chcą się dopić, tylko po prostu zachowują się odpowiednio do miejsca i sytuacji.
1: Mówił Mirosław Bartulewicz, komendant Straży Miejskiej w Toruniu.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Już w najbliższą sobotę na parkingu przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu odbędzie się piknik Naukowa Petarda. To wyjątkowa edycja, bo 10, a więc jubileuszowa.
4: Nasza petarda, chcemy, żeby była w tym roku wyjątkowa, a wyjątkowość tej petardy polega na tym, że będzie rekordowa liczba stanowisk edukacyjnych, które pojawią się na tej petardzie. Petarda jest dla ludzi, dla naszych odwiedzających, dla naszych gości i bardzo się cieszymy, że bardzo dużo partnerów zdecydowało się uczestniczyć w tej petardzie. Dzięki temu mamy petardę wyjątkową, bo ponad 100 stanowisk edukacyjnych, 40 partnerów. Po raz pierwszy mamy naprawdę bardzo duży problem z rozplanowaniem wszystkich aktywności, bo trochę nam zaczyna brakować miejsca, z czego z jednej strony się bardzo cieszymy i myślę, że nasi odwiedzający uczestnicy tej petardy również będą się cieszyć.
1: Mówiła Monika Wiśniewska, dyrektor Młyna Wiedzy w Toruniu.
5: Będą 4 strefy tematyczne, strefa nauki, strefa bezpieczeństwa, strefa zdrowia i strefa zabawy. Wszystko po to, aby pokazać naszym gościom, naszym odwiedzającym, że naukę możemy spotkać w każdej sferze naszego życia. Oczywiście w tej takiej już bardzo profesjonalnej, poważnej, czyli tam, gdzie jest strefa nauki, ale oczywiście wszystkie wydarzenia, wszystkie stoiska będą odbywały się, będą prezentowały naukę, wykorzystanie nauki w bardzo atrakcyjny, przystępny i angażujący sposób. Natomiast pozostałe strefy, które w takiej różnorodnej formie mają pokazać, jak nas nauka otacza, jak możemy ją wykorzystywać zarówno w zdrowiu, w dbaniu o swoje zdrowie, w sferach bezpieczeństwa, ale również i w strefie zabawy. Bo jest ta strefa zabawy dla dzieci, które przecież tego dnia będą dla nas najważniejsze.
1: To była Kinga Łęgowska, rzecznik prasowy Młyna Wiedzy w Toruniu. Przypominam, wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę, rozpocznie się o 11, potrwa do 17 i odbywa się pod naszym radiowym patronatem. Na miejscu będą obecni dziennikarze Radia Gra, będzie też okazja, żeby zwiedzić nasze radio. Wstęp jest bezpłatny, więcej informacji na gra.fm. FM.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Niepokojące informacje płyną z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Tylko we wtorek odnotowano aż 8 pożarów lasu. Ogień pojawił się m.in. w nadleśnictwach Dobrzejewice, Włocławek, Żołędowo, Szubin czy Gniewkowo. Leśnicy apelują, nie używajmy otwartego ognia w lasach, nie wyrzucajmy niedopałków, nie wjeżdżajmy autami w miejsca niedozwolone.
6: Dwa razy w ciągu doby, na godzinę 9 i na 13, codziennie od 1 marca do 30 września, czasami nawet dłużej, ten sezon się wydłuża. Sprawdzamy dwa razy dziennie, określamy stopień zagrożenia pożarowego lasu. Sytuacja jest bardzo poważna. Jakiekolwiek pojawienie się zarzewia ognia, bodźca energetycznego, może spowodować powstanie, następnie rozwój pożaru. Codziennie, niezależnie od dnia, tygodnia, święta, od godziny 9 w każdym nadleśnictwie pracują punkty alarmowo-dyspozycyjne. Pracują do 1 godziny przed zachodem słońca, czyli codziennie jest to godzina ruchoma. Wydłuża się wraz z dłuższym dniem w tej chwili i tam możecie Państwo również zgłaszać nie tylko pożar, ogień, który zauważycie, ale coś, co Państwa niepokoi. Jeżeli jest to dym, my każde zgłoszenie sprawdzimy w terenie. Jeżeli jest to inne zdarzenie, jak na przykład przy podejrzeniu, że mamy podpalenia. Jeżeli Państwo macie informacje, na przykład czy zauważycie podczas spaceru, że ktoś kręci się, zachowuje nietypowo, nagle oddala się błyskawicznie, kiedy spojrzy, że dostrzegliście Państwo tę osobę, prosimy o tą informację zgłosić albo na numer alarmowy 112 służbom, albo właśnie do punktu alarmowo-dyspozycyjnego właściwego nadleśnictwa. Na stronach internetowych są wszystkie numery podane. Bardzo prosimy, ponieważ czasami informacja, która wydaje się być błahą, mało znaczącą, może okazać się kluczowym elementem łącznikowym dla innych informacji, które już są w posiadaniu służb i które pozwolą nam uzyskać już pewne wnioski wskazujące być może sprawcę.
1: Mówiła Honorata Galczewska, rzecznik prasowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Trwa 10. edycja Festiwalu Przygrywka. To największy ogólnopolski przegląd studenckich spektakli muzycznych. W programie znalazło się 15 przedstawień przygotowanych przez studentów z 11 szkół artystycznych. Przygrywka odbywa się w Odnowie, gdzie z naszym mikrofonem pojawił się Artur Stochla.
7: Przyjechaliśmy z przedstawieniem zrealizowanym w ramach działalności koła artystyczno-naukowego Next to Musical przy Akademii Muzycznej w Gdańsku pod tytułem Cienie. Scenariusz prosto z piwnicy Mariusza Babickiego. Autorski, totalnie autorski spektakl pod każdym względem. Piosenki, muzyka, tekst, wszystko jest napisane z myślą o tej danej konkretnej grupie ludzi. Też jest tak, że część już tutaj naszej ekipy już gdzieś działa na scenach w Polsce, więc to jest napawa szczęściem i radością dużą. Dla mnie największą jakością w tych wszystkich festiwalach jest to, że możemy się podzielić tym, co robimy gdzieś tam u nas z szerszym gronem widzów.
1: Mówił Michał Jaros z Teatru Wybrzeże.
8: Bardzo dziękuję, że możemy być na tym festiwalu. Przede wszystkim dla mnie bardzo ważne jest to, że możemy się znowu spotkać razem wszyscy. I też fajnie jest, że możemy pokazać kawałek siebie, ponieważ ten w ogóle materiał, który powstał, Cienie, to był na skutek naszych warsztatów. Spotkaliśmy się z naszym reżyserem Michałem Jarosem oraz z Mariuszem Babickim, który jest autorem scenariusza, na warsztaty. I to w ogóle powstało z improwizacji. Ten cały spektakl. I właśnie ja razem z moją koleżanką odegraliśmy właśnie troszeczkę taką etiudę właśnie podobną do tego, co trochę tu widzimy. I to właśnie, że to jest tak naprawdę wszystkich zasługa. Też ja miałem możliwość napisać muzykę do tego spektaklu.
1: To był aktor Łukasz Kamiński z Warszawy.
9: Mamy bardzo wiele szkół z bardzo różnymi spektaklami. Swoją drogą mamy rekordową liczbę spektakli, a mianowicie jest to 15 spektakli. Nie wydarzyło się jeszcze to nigdy podczas żadnej edycji Przygrywki. Główną ideą tego festiwalu, tak jak właśnie pani dyrektor to zawsze bardzo mocno podkreśla, było to, żeby dać szansę młodym artystom na rozwój, na pokazanie się. Generalnie robimy to dla studentów i też dla nich jest ten festiwal. Ale będą to spektakle dyplomowe, będą to też spektakle, będą to też egzaminy i zobaczymy naprawdę wiele różnych spektakli. Będą to też formy koncertowe, będą to też typowo spektakle, na przykład już zobaczyliśmy spektakl Next to Normal, który jest na prawach z Syreny. Także jest to spektakl, który normalnie możemy oglądać w Syrenie, ale zrobiony przez studentów.
1: Mówiła Agata Marczak, koordynatorka festiwalu Przygrywka.
0: Trochę o pogodzie teraz dla Torunia i całego regionu. O poranku nieźle to wygląda, a z tych około 10 stopni zrobi nam się maksymalnie dziś 20, 21, w niektórych prognozach nawet 22 stopnie. Tak to ma w czwartek, 28 maja w Toruniu wyglądać. Słońce, owszem, sporo będzie słońca, ale w drugiej części dnia może pojawić się nieco więcej chmur. Opadów deszczu dziś się jednak w Toruniu nie spodziewajmy. Dzień dobry, kłaniamy się nisko Państwu, witamy.
10: Dzień dobry, witamy. No jak w końcu słyszycie, jesteśmy w pełnym składzie. Oliwia Ciszewska.
0: Piotrek Olszowski, dzień dobry, cześć, gramy.

0: Rano i dobrze, tak? Budzimy się w ten czwartek, czwartunio. 28 dzień maja już w kalendarzu. A co to oznacza?
1: Oznacza to imieniny Augustyna, Jaromira, Justa, Justyny, Wiktora, Emila, Ignacego i wielu, wielu, wielu innych. No już możemy powoli świętować w końcu czwarteczek.
0: Ale nie Piotra dziś.
1: Nie, dzisiaj nie Piotra, wyjątkowo. Mamy za to dzień bez prezerwatywy.
0: Myślałem, że skupisz się na Światowym Dniu Hamburgera. Nie łączmy tego, świętujmy co kto chce.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Torimpex, tani weekend, do soboty. Arbus 4,59 kg. Śmiej, żelki, różne rodzaje, 3,99 opakowanie. Lody Vibes, 100 ml, dwa rodzaje, 6,99 opakowanie. Borówki Luz, 24,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
7: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
10: Wow! Oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
11: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi TikTokerami.
10: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
11: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus, to o nas!
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
14: Gdy jest za gorąco
15: lub za zimno, wybierz iSwitch. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwitch. Zadzwoń 570 035 770.
16: No to jedziemy.
17: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
18: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
19: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
5: Po reklamie.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Pozdrawiamy wszystkich, którzy już w drodze i to bez względu na to, czy w drodze do łazienki, czy w drodze już do pracy. Uwaga, uwaga, taki komunikat, po raz kolejny zresztą z podobnej kategorii komunikatów pojawia się na stronach miejskich, takie oficjalne dementi. Cytat: w przestrzeni publicznej pojawiają się nieprawdziwe, niepoparte żadnymi faktami informacje dotyczące przyszłości toruńskiego targowiska oraz zapisów planu ogólnego miasta. Warto jasno i jednoznacznie podkreślić: nie było, nie ma i nie będzie decyzji o likwidacji targowiska. Koniec cytatu ze stron miejskich.
1: Ja to się obawiam, że kiedyś w przestrzeni miejskiej pojawi się informacja o wyburzeniu ratusza.
0: No, no, albo o budowie tunelu pod Wisłą.
1: I tyrolki łączącej Rubinkowo i Jar.
0: A urzędnicy nie wystosują w tej sprawie oficjalnego dementi.
1: No i wtedy wszyscy w to uwierzymy.

0: Wiktor Waligura na antenie Radia Gra. Cztery pory roku. No, na razie wiosna i lato przed nami. Zobaczymy, co będzie dalej.
1: Tak to w pogodzie wygląda w mieście. No właśnie, miasto też się pojawi, czyli Roxy u nas jeszcze przed siódmą. Zostańcie blisko radia.
2: Reklama. A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
3: to wybrałabym prezent z Media Expert.
2: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
3: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
2: I wiele innych zabawek w super cenach.
4: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
7: Co najbardziej lubią dzieci?
8: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
7: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
8: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
7: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
9: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
15: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
16: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
17: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
1: Trochę o pogodzie teraz dla Torunia i całego regionu. O poranku nieźle to wygląda, a z tych około 10 stopni zrobi nam się maksymalnie dziś 20, 21, w niektórych prognozach nawet 22 stopnie. Tak to ma w czwartek, 28 maja w Toruniu wyglądać. Słońce, owszem, sporo będzie słońca, ale w drugiej części dnia może pojawić się nieco więcej chmur. Opadów deszczu dziś się jednak w Toruniu nie spodziewajmy.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
18: Słuchasz Radia Gra.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Sąsiadów Młyn Wiedzy zaprasza i zapraszamy także i my od 11 do 17 na ten wyjątkowy piknik.
4: Będziemy my i będzie wielkie jelito. Czy czegoś nam więcej do szczęścia potrzeba? Raczej nie. To rzeczywiście jest takie hasło, które gdzieś tam obraca się w internetach i ludzie się zastanawiają, o co z tym jelitem chodzi? No to wyobraźcie sobie, że albo wasze jelito jest ogromne, albo wy jesteście tacy mali i wchodzicie do środka.

0: Rano i dobrze, dobra nuta na tej fali w radiu gra jak zwykle. Tuż przed siódmą również kłaniamy się wszystkim, którzy właśnie wchodzą do swoich biur, nie wiem, na plac budowy albo do magazynów, hal, warsztatów i wszystkich innych miejsc, w których rozpoczyna się życie i nowy dzień pracy.
1: I oczywiście zachęcamy do uśmiechania się od wejścia, no bo ten uśmiech potrafi naprawdę polepszyć cały dzień.
0: I niech ktoś tam podkręci radio trochę głośniej, bo za chwilę będzie gwarna. A u nas najświeższe informacje za chwilę w raporcie o siódmej.

0: biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Torimpex, tani weekend, do soboty. Arbus 4,59 kg. Śmiej żelki różne rodzaje, 3,99 opakowanie. Lody Vibes 100 ml, dwa rodzaje, 6,99 opakowanie. Borówki Luz 24,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TEB Edukacja.
2: O, fajnie, mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną.

0: Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
0: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
0: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Toruń, Lelewela 33.
1: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
2: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji 10-lecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica@torun.pl.
3: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń Kociewska 22.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
5: masz! Wow! Oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
6: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi tiktokerami.
5: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
6: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus, to o nas!
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Dobra aura nie bierze się znikąd. Zobacz nowość od Lembut. Osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Wybierz nowoczesne mieszkanie otoczone zielenią z oczkami wodnymi. Korzystaj z komfortowych parkingów dla Ciebie i gości oraz strefy biur czy usług na terenie osiedla. To miasto w mieście zaprojektowane dla Twojej wygody. Sprawdź wolne lokale. lem-but.pl. Po reklamie.
11: W kalendarzu mamy czwartek, 28 dzień maja, godzinę 7 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
12: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Trwa uciążliwy remont torowiska na Skłodowskiej Kirii oraz Wschodniej w Toruniu. To przez to w okolicach w godzinach szczytu zaczęły się tworzyć korki. Drogowcy wczoraj wprowadzili korekty w organizacji ruchu, by zminimalizować utrudnienia. Tunel w ciągu wschodniej został otwarty, ale przy zachowaniu ograniczenia dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Nastąpiło także czasowe udostępnienie dla ruchu sowieckiego na odcinku od Żółkiewskiego do Ronda Pokoju Toruńskiego.
13: Dzieje się na drogach.
12: Kierowcy, noga z gazu. W Czarnowie na drodze krajowej numer 80 łączącej Toruń i Bydgoszcz pojawił się fotoradar. To kolejny krok w stronę poprawy bezpieczeństwa w tej miejscowości, przez którą codziennie przejeżdżają tysiące pojazdów. To także odpowiedź na prośby mieszkańców. Fotoradar stanął tuż przed przejściem dla pieszych w pobliżu szkoły, a jak pierwsze dni z nowym urządzeniem ocenia pani Joanna, która dba o bezpieczeństwo najmłodszych na pasach, to na miejscu sprawdzała nasza reporterka Katarzyna Grochowa.
14: Śmiet Anna, pracownik obsługi szkoły w Czarnowie. Koleżanka też się śmiała, że pierwszego dnia to mogli się tutaj kulać przez te pasy. Co prawda jeszcze wymijają tą prawą stroną, nie? No ale na to już nie mamy wpływu, prawda?
15: Ci jadący od strony Torunia mogą przyspieszać.
14: Tak, tak, dokładnie. Ale jest duża różnica, także nawet jak z daleka sobie zajeżdżają, to nie ma takiego tej niepewności, czy mam wyjść na te pasy, czy nie, nie?
15: A jak to wyglądało przed fotoradarem? Tutaj rzeczywiście kierowcy, mimo tego, że są znaki, jest ograniczenie prędkości, to nie zwalniali?
14: Nie, dostosowywali się do tego, tak żeby był strach, żeby nawet wyjść, albo żeby nawet dziecko nie weszło pierwsze, prawda? Że nim ja je zawołam. Dużo się działo tutaj. To stłuczki też się zdarzały.
12: Przypomnijmy, że to właśnie w Czarnowie w powiecie toruńskim doszło do tragicznego wypadku. W październiku 2023 roku kierujący Volkswagenem śmiertelnie potrącił 15-letniego Jakuba.
13: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
12: Teraz o poranku kultura. Jutro w Toruniu startuje Międzynarodowy Festiwal Teatru Teatralny Kontakt. To jubileuszowa 30. edycja tego wydarzenia, które do 5 czerwca potrwa w Teatrze imienia Willa Machorzycy.
16: No myślę, że tylu emocji i tylu ważnych nazwisk i tylu ważnych tematów, że właściwie każdy będzie mógł spotkać i gwiazdy, które są już znane na festiwalu, ale też młodych czy młodszych, młodsze pokolenie, którzy przyjadą tutaj do nas trochę skomentować nasz świat albo pokazać, jak oni go rozumieją. Mamy spektakl Otwarcia, czyli naszą koprodukcję z Teatrem w Kownie, z 7 samotności w reżyserii Roberta Wilsona i Charlesa Chaina.
12: Zapraszała Renata Derejczyk, dyrektor Teatru imienia Willa Machorzycy w Toruniu.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Polsko-brytyjski traktat o bezpieczeństwie i obronności stał się faktem. Podpisy w Muzeum Bitwy o Anglię pod Londynem złożyli wczoraj premierzy Donald Tusk i Keir Starmer.
17: Polska wstępuje do Superligi militarnych partnerów Wielkiej Brytanii, a Wielka Brytania staje się jednym z naszych najważniejszych sojuszników. Jak zauważają tutejsi komentatorzy, nasz kraj ma olbrzymi potencjał, który będzie teraz realizowany z większym impetem, z korzyścią dla bezpieczeństwa europejskiego, Brytyjczyków i Polaków.
12: Mówił Bogdan Frumorgan.
9: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
12: Czas na raport sportowy, a na początku zaglądamy do koszykarskiej pierwszej ligi. Zawodnicy z klubu Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz w ostatnim meczu sezonu w 5. finale ligi pokonali ŁKS Kulpak Łódź 96-87. To oznacza, że drużyna z Bydgoszczy wraca do Orlen Basket Ligi, a to z kolei oznacza, że w przyszłym sezonie kibice koszykówki z naszego regionu czekają olbrzymie emocje. Będziemy śledzić już nie tylko derby Twarde Pierniki kontra Anwil Włocławek, ale także derby Toruń kontra Bydgoszcz. Fani piłki nożnej w Lipsku nie obejrzeli wczoraj szlagieru, nie było wielkiej dramaturgii, sytuacji było niewiele. Debiutanci wygrywają jednak piłkarską ligę konferencji. Wczoraj w finale Crystal Palace pokonało Rayo Vallecano 1-0. Anglicy zostali pierwszym debiutantem w historii Europucharów, który od razu został jego zwycięzcą.
9: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
12: Mieszanka słońca i chmur na niebie, 20 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, brak opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na czwartek w Toruniu. Ciągle momentami może nieco silniej wiać, warunki biometeo będą raczej korzystne. Barometry w Grodzie Kopernika pokażą dzisiaj 1015 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
19: To już po 7, więc kłaniamy się nisko i witamy was, nasze drogie poranne czwartkowe ptaszyny.
11: Lecimy dalej, w końcu już czwartek, za chwilę weekendzik. Cieszymy się, Oliwia Ciszewska.
19: Piotr Kolszowski, za chwilę też horoskop. Zostańcie blisko radia, gramy.

0: Rano i dobrze dobra czwartkowa pobudka w Radiu Gra. I jak zwykle o tej porze to, co poranne ptaszki lubią najbardziej, spojrzeć w gwiazdy, pofruwać też, ale sprawdzić, jak prezentuje się horoskop na dziś.
1: Byle nie za wysoko fruwać, bo to może być niebezpieczne.
0: Zbyt blisko słońca.
1: Tak,
0: była taka historia, pamiętam.
1: O takim pewnym panu i karze. No właśnie, ale przed nami dzień wyzwań. Dlatego nie zdziwmy się, że niektórzy będą dzisiaj wierni swojej porannej rutynie. Kawka, herbatka,
0: mycie
1: śniadanie.
0: Zębów.
1: O tak, to się przyda.
0: Mydło.
1: No dobra, ale lecimy dalej. Co te gwiazdy mówią? Będą nam też przychodzić pewne nowe rozwiązania, ale trudno. Więc lepiej po prostu trzymać się tych wiernych rutyn porannych. Nie przejmujmy się, lecimy dalej. Zodiakalna waga powinna postawić na swoją cierpliwość. Bardzo dobrze. Warto też zadbać o swoje baterie społeczne, bo jak się rozładują, no to pozostaje tylko kocyk, kanapa i odpoczynek. Horoskop dla Skorpiona widzi z kolei pewien nieporządek w jego życiu. Powoli jednak można się tym zająć. Także dzisiaj kończymy nasze wróżby na takiej pozytywnej motywacji dla wszystkich, nie tylko dla Skorpionów.
2: Radio Gra. Hity pełne energii. I've been watching you, you've been hurting too. You give on.

0: Rano i dobrze, w wyśmienitych humorach zerkamy już do naszej porannej kolorowej prasy. Taką kochamy najbardziej, a kolorowa najbardziej w niej jest również od samego rana Edytka Górniak. No i nie mogę przejść obojętnie, ponieważ ta mówi, że przeprowadza się ze swojego pięknego domu w górach nad morze. Choć mówiła ostatnio jeszcze, że wróci do Warszawy. No ale proszę bardzo, nasza szamanka chce być bliżej szumu fal.
1: Może to jakaś nostalgia do starych czasów. Pytanie, kiedy ostatni raz był nad morzem, bo jeśli w dzieciństwie, czyli trzymając się jej deklaracji tego, ile ma lat, czyli te 4000 lat temu, no to dziś może być w szoku. Nadmorskie te ptaki wyglądają już inaczej niż wtedy.
0: Nie, no wiesz, to chyba tam bywa częściej, bo jak czytam dalej, to może chodzić o to, że nad morzem mieszka jej fizjoterapeutka. No, a jak wiadomo, w pewnym wieku lepiej bliskich i wrogów trzymać blisko, ale fizjoterapeutę jeszcze bliżej.
2: Reklama. Torimpex, tani weekend, do soboty. Arbuz 4,59 kg. Śmiej żelki różne rodzaje, 3,99 opakowanie. Lody Vibes 100 ml, dwa rodzaje, 6,99 opakowanie. Borówki Luz 24,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
3: Ach, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy markizę i moskitierę,
4: Mrok! I wszystko jasne. Zamówimy markizę i moskitier. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i moskitier. Mrok, Toruń, szosa Chełmińska 92.
5: Mrok, znajdź swój cień w słoneczny dzień.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
11: Głodny? To dobrze! W Pigrzy niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza. Szkolna 10.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
13: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
14: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
15: Ośrodek Chopinowski w Szaferni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafernia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
16: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
17: Po reklamie. Słuchasz Radia Gra.

0: dobre granie od samego rana. W takim dobrym humorze przechodzimy już do kolejnego tematu, którym jest jedzonko. Uwielbiam takie tematy. Nasze dwie restauracje z Torunia zostały wczoraj wyróżnione, mój drogi. Nie wiem, czy wiesz, w przewodniku Michelin. Taka oficjalna, piękna gala się odbyła, ludzie byli wystrojeni.
1: Poczekaj, dostaliśmy gwiazdkę! Ura!
0: Nie, no właśnie nie do końca. Nie dostaliśmy żadnej gwiazdki. Dostaliśmy rekomendacje.
1: Co?
0: To jest coś takiego mniejszego.
1: Nie ale... dali nam gwiazdki Michelin?
0: No.
1: Oni się tam w ogóle z nami nie liczą. Hańba!
0: No ale dobra, może nie ma gwiazdki, jest rekomendacja, są wyróżnienia. No przynajmniej jest to taka okazja, aby niczego nie przypalić.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Body Talk w Radio Gra to już za nami.
1: I ten tytuł łączy się trochę z kolejnym tytułem, ponieważ już za niedługo nasze rendezvous. No to takie Body Talk i rendezvous, moim zdaniem idealne połączenie. Na antenie Radio Gra.
2: Reklama. Cyryl Piela Medica to miejsce fizjoterapii dzieci i młodzieży. Oferta obejmuje m.in. ćwiczenia korekcyjne postawy ciała, terapię stóp przy płaskostopiu i koślawości, dobór wkładek ortopedycznych oraz trening medyczny dzieci i nastolatków. Cyryl Piela Medica, ulica Storczykowa 2, Wrzosy. Informacje pod numerem 509-855-955.
3: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe, niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50/50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
4: Jeśli lubisz przedmioty ścisłe, interesujesz się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcesz przekuć w innowacyjne rozwiązania, aplikuj do Wojskowej Akademii Technicznej. Nowoczesna baza naukowa, liczne koła i organizacje studenckie, otwarte obiekty sportowe na terenie kampusu. Dla studentów wojskowych uposażenie 6,5 tysiąca złotych miesięcznie, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Aplikuj teraz na studia wojskowe lub cywilne. www.wat.edu.pl.
5: W sobotę 30 maja Muzeum Etnograficzne w Toruniu opanują przedszkolaki. 42. Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego na Wysokiej Górze to pełne radości, kolorów i muzyki doroczne święto najmłodszych. Zapraszamy całymi rodzinami od 10 do 14, a o 18 wpadnijcie do Muzeum Etnograficznego na koncert interaktywny Sen, Jawa, Zabawa. Magiczną podróż przez muzykę, wspomnienia i dziecięcą wyobraźnię. Bilety na koncert dostępne w kasie i online. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
6: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Dobra aura nie bierze się znikąd. Zobacz nowość od Lembut. Osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Wybierz nowoczesne mieszkanie otoczone zielenią z oczkami wodnymi. Korzystaj z komfortowych parkingów dla ciebie i gości oraz strefy biur czy usług na terenie osiedla. To miasto w mieście zaprojektowane dla twojej wygody. Sprawdź wolne lokale. lem-but.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
4: Mieszanka słońca i chmur na niebie, 20 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, brak opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na czwartek w Toruniu. Ciągle momentami może nieco silniej wiać, warunki biometeo będą raczej korzystne. Barometry w Grodzie Kopernika pokażą dzisiaj 1015 hektopaskali.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
5: To jest Radio Gra.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra na 88 i 8 FM. O 8 kolejne informacje w raporcie, w nich między innymi o tych zmianach drogowych na mapie drogowej Torunia, między innymi o uruchomieniu Sobieskiego, co
1: no
0: się wyprawia.
1: No właśnie, ja to nie wiem, ja już się przyzwyczaiłam do tego, że to Sobieskiego jest zamknięte.
0: Wielu kierowców
1: moje trasy poranne tamtędy nie przebiegają.
0: No to my, wyprzedzając trochę te wiadomości, chociaż polecamy raport o 8, pytamy was, jak wam się jeździ. Jeśli ktoś już jechał Sobieskiego, to dajcie znać, piszcie, dzwońcie, zostawcie swoją wiadomość.
2: Radio Gra.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: już bardzo blisko 8 na zegarze, a to oznacza, że u nas za chwilę raport. W ogóle dlaczego tak śpiewająco to zapowiadam?
1: No właśnie nie wiem, nie wiem. Może wleciały ci tam jakieś kofeiny z tej kawusi, herbatki, którą pijesz.
0: To Maj w sercu po prostu śpiewa tak, rozumiesz?
1: Zielono, zielono nam. A za chwilę raport i prognoza pogody.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
2: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe, niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50/50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
4: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RLSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe. Poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
6: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 28 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł! Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy kolejnych zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji.

0: akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które cię stać.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen. Po reklamie.
10: Czwartek w kalendarzu, 28 dzień maja, jest 8 w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
11: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. W Toruniu trwają intensywne przygotowania do realizacji nowego połączenia z budowaną trasą S10. Kluczowe zmiany obejmą okolice skrzyżowania Andersa i Drzymały. Temat śledzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzuskowska.
12: Za budowę samego węzła odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Z kolei miasto wybuduje nową ulicę, która połączy krzyżówkę Andersa i Drzymały z przyszłym węzłem. W ramach inwestycji skrzyżowanie zostanie przebudowane, pojawi się też sygnalizacja świetlna. Ulica Andersa na odcinku 170 metrów w kierunku poznańskiej zyska dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Miasto realizuje prace projektowe, które potrwają do końca roku. Przetarg na roboty budowlane planowany jest na przyszły rok.
11: Nowy fragment S10 to strategiczna inwestycja dla regionu. Cały odcinek między Bydgoszczą a Toruniem ma być przejezdny najpóźniej do 2028 roku.
13: Dzieje się na drogach.
11: O poranku przypominamy jeszcze kierowcom o utrudnieniach związanych z remontem torowiska na skrzyżowaniu Skłodowskiej Kirii oraz Wschodniej w Toruniu. Drogowcy wczoraj wprowadzili korekty w organizacji ruchu, by zminimalizować utrudnienia. Tunel w ciągu wschodniej został otwarty przy zachowaniu ograniczenia dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Przejezdna jest także remontowana ulica Sobieskiego na odcinku od Żółkiewskiego do Ronda Pokoju Toruńskiego.
13: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
11: UMK w Toruniu przygotowuje się do rekrutacji. Nabór na studia wystartuje 1 czerwca. W ofercie ponad 100 kierunków. O czym powinni pamiętać przyszli studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika?
14: Ruszamy w poniedziałek, 1 czerwca, z rejestracją kandydatów. Właściwie cały ten proces odbywa się rejestracji zdalnie. Kandydaci muszą się zarejestrować, wszystkie wypełnić rubryczki, wybrać kierunki. To jest bardzo ważne, bo często o tym kandydaci zapominają i określić swoje priorytety, czyli co najbardziej by chcieli studiować. No i na razie po prostu, jeżeli to wszystko wypełnią, to po prostu czekają. Na tym etapie żadnych dokumentów nie wymagamy. Do 14 lipca na większość kierunków trwa rejestracja kandydatów. Każdy z kandydatów dostanie informację na swoje konto, czy się dostał. dostał i wtedy dopiero będziemy przyjmowali dokumenty.
11: Mówiła nam dr Ewa Walusiak-Bednarek, rzecznik UMK w Toruniu. Jakie nowości pojawiły się w ofercie uniwersytetu? O tym piszemy na Gra FM. Na naszej stronie internetowej publikujemy również stanowisko miasta dotyczące przyszłości targowiska miejskiego przy szosie chełmińskiej. Nie było, nie ma, nie będzie decyzji o likwidacji rynku, przekonuje toruński magistrat, w ten sposób dementując plotki oraz informacje, które pojawiły się ostatnio w przestrzeni publicznej miasta.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Przed Sejmem pojawiło się wczoraj ponad 1000 naukowców z całego kraju. Domagają się wzrostu nakładów na naukę do 3% PKB. W tej chwili to niewiele ponad procent. Protestujący chcą zapewnienia odpowiednich środków na stabilne prowadzenie badań.
9: Na więcej dobrych badań, bo nasi polscy naukowcy mają mnóstwo bardzo dobrych pomysłów.
15: Ale nie realizują?
9: Nie realizują, ponieważ nie dostają finansowania. I wtedy wyjeżdżają i dostają finansowanie za granicą.
16: Widzimy to we własnym instytucie naukowym, widzimy to szerzej w środowisku.
11: Usłyszał od uczestników demonstracji Michał Dobrołowicz.
7: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
11: Zapraszam na raport sportowy. Czekamy na kolejnych Polaków w trzeciej rundzie French Open. O awans do tego etapu tuż po południu zagrają Maja Chwalińska z Alice Mertens i Hubert Hurkacz z Francisem Tiafoe. Wczoraj awanse wywalczyły Iga Świątek i Magdalinet i teraz, jak kilka miesięcy temu, zagrają za sobą.
17: Szczerze powiem, że no, meczowi zupełnie nierówny. To będą zupełnie inne warunki, wiadomo, w Miami, gdzie jest szybciej. Troszkę mi to sprzyja, myślę, że tutaj będą sprzyjające warunki dla Igi.
11: Pierwszy polski mecz w turnieju Rolanda Garrosa już jutro. Jeszcze informacje z naszego miasta. Wkrótce Toruń stanie się areną wyjątkowych sportowych emocji. Rusza nabór do toruńskiego mundialu, czyli turnieju piłkarskiego dla uczniów z podstawówek, który pozwoli młodym adeptom futbolu poczuć atmosferę tych prawdziwych mistrzostw świata. Na stronie Gra FM sprawdzicie, jak zgłosić drużynę i jakie zasady obowiązują w tej rywalizacji. A ten prawdziwy mundial rusza 11 czerwca.
7: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
11: Dzisiaj na niebie mieszkańcy Torunia mogą spodziewać się mieszanki słońca i chmur. Parasole możecie zostawić w domu, nie będzie padać ani dzisiaj, ani jutro. Termometry w Grodzie Kopernika w tym najcieplejszym momencie czwartku pokażą dzisiaj 20 stopni. Ciągle momentami może nieco silniej wiać.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
10: Przypominamy Światowy Dzień Hamburgerów dziś w kalendarzu. To tak pod obiadek już troszeczkę.
19: Będzie smakowicie. No chyba, że taki śniadaniowy hamburger z dwóch naleśniczków można sobie zrobić.
10: A, czyli taki wege hamburger.
19: Tak, też o, ale mięsko też można. No, wiecie, wiele jest możliwości.
10: Ziemniaczki można zostawić. Piotr Kolszowski
19: i Oliwia Ciszewska, gramy.

0: Rano i dobrze, jak zawsze w radiu gra od samego rana, a skoro czujemy już powoli zbliżające się wakacje, to zerknęliśmy sobie na to, co Komisja Europejska chce nam wprowadzić, chce wręcz ułatwić nam podróżowanie po Europie, wprowadzając taki jednolity bilet, na którym będziemy mogli podróżować po wielu miastach naszej pięknej Europy. No ale co się okazuje, projekt Komisji Europejskiej ma również pewne małe kruczki, ponieważ oprócz takich ułatwień dla pasażerów, mamy też przewidziane odszkodowania, które będą musiały wypłacać państwowe linie kolejowe. Proszę bardzo, 25% ceny biletu przy opóźnieniach od 60 do 119 minut i 50% przy opóźnieniach przekraczających 2 godziny.
1: Poczekaj, ja sobie to wszystko zapisuję. Czy to odszkodowanie rośnie dalej wraz z kolejnymi minutami opóźnienia? Bo jeśli tak, to od czasu uruchomienia butelkomatów lepszej opcji na super dochodowy biznes w Polsce chyba nie było.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: ma...
1: Dobre granie na tej fali w czwartek, czwartunio. No właśnie, zerkamy do kalendarza, to już końcówka maja, lato i wakacje tuż, tuż i coraz więcej gwiazd się do tego lata przygotowuje. Na przykład w takim dzisiejszym fakcie na pierwszej stronie Zygmunt Heiser grający w siatkówkę plażową.
2: No ale wiecie, nie, że tam sobie lekko odbija piłeczkę. Tu jest pełna moc, jakieś rzuty, jakieś pady siatkarskie. No wygląda to widowiskowo, a pan Zygmunt, przypomnijmy, ma już 72 lata.
1: 72 lata i potrafi wielu swoją sylwetką i tężyzną fizyczną zaskoczyć i nawet, powiedziałbym, więcej zawstydzić. Tu nawet piszą, że syn mógłby Zygmuntowi Heiserowi takiej formie pozazdrościć.
2: No ale tu recepta jest prosta. Mniej kebabów i raz, dwa będzie takim przekotem jak tata.
3: Reklama. Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.

0: Ci do Mediamarkt.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
14: RTV Euro AGD.
15: Jak okazje, to w euro.
16: Mistrzowskie okazje w grze.
14: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.

0: w dobrych porannych nastrojach gramy i przechodzimy do kolejnych ważnych tematów dla mieszkańców Torunia, ponieważ okazuje się, że zbliżają się kolejne konsultacje społeczne. Tym razem Biuro Dialogu i Innowacji Miejskich Urzędu Miasta Torunia we współpracy z bardzo dobrą fundacją, partnerem tych konsultacji, zapraszają na rozmowy o organizacji i bezpieczeństwie ruchu drogowego na Jakubskim Przedmieściu.
1: No i tutaj Biuro Dialogu i Innowacji Miejskich, podoba mi się bardzo ta nazwa w ogóle, wprowadza już kilka takich tematów pieszo-drogowych. Takich sporo będzie podejmowanych podczas takich spotkań, bo na przykład będzie dyskusja o tym, jak poruszają się auta na lokalnych ulicach, gdzie występują problemy z parkowaniem. Może nawet ktoś zapyta, czy występują problemy z parkowaniem, co może być takim wrzutką, śmiesznostką w trakcie tej dyskusji. Czy uczestnicy i mieszkańcy tej okolicy, uczestnicy dyskusji czują się bezpiecznie jako piesi i rowerzyści też się czują bezpiecznie.
0: A opinie będą zbierane od 3 czerwca do 28 września tego bieżącego roku.
1: Czekaj, 3 czerwca, 20 czerwiec, lipiec, sierpień, 4 miesiące. Mhm. To jest naprawdę długo. Wygląda na to, że urzędnicy spodziewają się wielu problemów. To znaczy tematów do konsultacji.

0: Talk to You w Radiu Gra na tej fali, to już za nami.
1: I patrzymy dalej w nasze playlisty. O proszę, Artur Gadowski. Szczęśliwego Nowego Jorku. To już niedługo na naszej antenie.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Co najbardziej lubią dzieci?
9: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
8: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
9: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
8: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
10: Ośrodek Chopinowski w Szaferni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recitale Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafernia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
4: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: RTV Euro AGD. Już

0: tysiące. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
4: Dzisiaj na niebie mieszkańcy Torunia mogą spodziewać się mieszanki słońca i chmur. Parasole możecie zostawić w domu, nie będzie padać ani dzisiaj, ani jutro. Termometry w Grodzie Kopernika w tym najcieplejszym momencie czwartku pokażą dzisiaj 20 stopni. Ciągle momentami może nieco silniej wiać.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
5: To jest Radio Gra.

0: Dobrze wam gramy o poranku. O poranku to jeszcze poranek dla niektórych. Być może już takie lekkie przedpołudnie wstępne. No ale kawa może była. Może nawet śniadanko wjechało, coś słodkiego. I co jeszcze mogło wjechać? Truskawki.
1: Tak, byle żeby były słodkie, takie nie za kwaśne. No i niektórzy powiedzą z cukrem. Tak. No ale właśnie, czy truskawki powinno jeść z cukrem? No nie
0: wiem. Czy z bitą śmietaną? Czy w ogóle ze śmietaną jakąś zakwaszaną? Wiadomo. W każdym razie, to żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, mamy jeszcze trochę czasu, bo nie mamy truskawek. To jest kluczowy problem. Dlatego pytamy was, drodzy mieszkańcy, słuchacze, słuchaczki, gdzie tu u nas w mieście najlepiej kupić truskawki? Dajcie znać. No pochwalcie się trochę. Po prostu mamy taki plan z Oliwią, żeby zaraz po robocie wybrać się po kobiałkę. O, widzę po tych oczach, że to dwie kobiałki chcą dzisiaj wjechać.
1: Podoba mi się ten pomysł.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: To już bardzo blisko 9 na zegarze. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, czekamy na więcej, bo o niektórych lokalizacjach to nawet wiedzieliśmy, tylko jakoś tak nie było okazji, żeby.
1: A ja jestem w szoku, że pojawili się nawet tacy samodzielni dilerzy tych truskawek.
0: No. Też mam wrażenie, że to są jakieś biznesy, które się odzywa. Piszcie do nas, dzwońcie cały czas, można napisać SMS-a też 3002 SMS-a treści gra. Gdzie są najlepsze truskawki? Czekamy na wiadomości od was, czekamy też na newsy, bo to już za chwilę w raporcie o 9.

0: Reklama.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Kochana, ale masz wypieki.
3: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
2: Chodziło mi o te wypieki.
3: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł.

0: złotych. Zapraszamy!
1: W sobotę 30 maja Muzeum Etnograficzne w Toruniu opanują przedszkolaki. 42. Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego na Wysokiej Górze to pełne radości, kolorów i muzyki doroczne święto najmłodszych. Zapraszamy całymi rodzinami od 10 do 14, a o 18 wpadnijcie do Muzeum Etnograficznego na koncert interaktywny Sen, Jawa, Zabawa. Magiczną podróż przez muzykę, wspomnienia i dziecięcą wyobraźnię. Bilety na koncert dostępne w kasie i online. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja, Toruń, Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
2: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Po reklamie.
5: Godzina 9 wybiła, czas na kolejny raport. Radio Gra.
6: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Choć w naszym mieście nie brakuje drużyn na najwyższym poziomie oraz imprez, o których mówi nie tylko Polska, ale także Europa czy świat, to nie wszystkie toruńskie kluby sportowe są zadowolone z podziału miejskich dotacji. Na finanse narzeka na przykład zarząd Katarzynek, czyli koszykarskiego klubu Energa Toruń. W naszym studiu była dyrektor Krystyna Bazińska-Michałowska. Nasz klub miał drugi budżet od końca w lidze, mówi.
7: No myśmy doświadczyli to za poprzedniej pani dyrektor. Obcięcie środków i to drastyczne obcięcie środków. Wiadomo, że sporty kobiece, one nie są tak popularne jak sporty męskie, ale nie jestem pewna, czy kobiety nie mają prawa do uprawiania sportu. Jak myśmy zaczynali, w Toruniu było 8 kandydatek do tego, żeby grać w koszykówkę. W tej chwili mamy wychowanki grające w ekstraklasie. Gramy 44 mecze, wyjazdy do Krakowa, Jeleniej Góry. My jeździmy dwoma drużynami. Z noclegami lub nie, nas nie stać na noclegi.
6: Temat przedstawiliśmy w Urzędzie Miasta Torunia. Wydział Sportu zapowiada zmiany w systemie przydzielania środków, ale podkreślę, że budżet nie pozwala na pełne zaspokojenie potrzeb wszystkich.
8: Czy są jakieś takie kryteria, które świadczą o tym, że dany klub na przykład dostaje więcej pieniędzy, a drugi mniej?
9: Znaczy oczywiście każdy klub jest weryfikowany pod względem karty ocen. Najpierw jest ocena formalna i jeżeli jest ocena pozytywna, to później taki każdy podmiot, który składa swoją ofertę na konkretne zadanie, jest oceniany pod względem karty, która ma wyszczególnione różne kryteria i oczywiście im zadanie jest bardziej atrakcyjne, im, że tak powiem, efektywność szkoleniowa, jeżeli chodzi o młodzież, też jest wyższa, tym oczywiście klub uzyskuje wyższe środki.
6: Mówiła dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji w Urzędzie Miasta Torunia Angelika Dzięgiel-Poślada, z którą rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
10: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
6: Za godzinę w Urzędzie Przywała Generała Sikorskiego w Toruniu wystartuje sesja Rady Miasta. Samorządowcy przede wszystkim podejmą decyzję w sprawie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych. Wiele wskazuje na to, że od 1 lipca nie kupimy w toruńskich sklepach czy na stacjach żadnego alkoholu w godzinach od 22 do 6. Restauracje i bary będą jednak sprzedawać alkohol normalnie, jak dotychczas. Decyzja w tej sprawie zapadnie dzisiaj. Także dzisiaj pojawi się projekt uchwały w sprawie nazwania części terenu Ogrodu Muzyków na Bydgoskim Przedmieściu imieniem Bernadetty Matuszczak, urodzonej w Toruniu polskiej kompozytorki, która zmarła w 2021.
10: O tym się mówi w Toruniu.
6: To będzie już 14 aniołek. Biuro Toruńskiego Centrum Miasta zdradza lokalizację kolejnej figury. Takie rzeźby mają być nową atrakcją turystyczną Grodu Kopernika. Wiadomo, że niewielkich rozmiarów anioł pojawi się 1 czerwca w Dzień Dziecka przy ulicy Wielkie Garbary 14.
10: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu Sejm przegłosuje przepisy wypracowane przez posłów i Kancelarię Prezydenta dotyczące tzw. ustawy łańcuchowej. Wczoraj odbyło się drugie czytanie projektu zakazującego stałego trzymania psów na łańcuchach. Na czym konkretnie polega kompromis?
11: Ustawa nie zawiera minimalnych wymiarów kojców. Przypomnę, to jeden z głównych powodów prezydenckiego weta wobec poprzedniej ustawy. Teraz te wymiary ma określać minister rolnictwa. To w końcu dobry projekt, mówi Krzysztof Cieciura z Prawa i Sprawiedliwości.
12: Wyeliminowaliśmy z tej ustawy te najbardziej szkodliwe i kontrowersyjne zapisy. Chcemy te łańcuchy zdjąć.
11: Głosowanie nad projektem ustawy w piątek.
6: Mówił Michał Krasoń.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie Chełmińskiej 92.
6: 20 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, mieszanka słońca i chmur na niebie, brak opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na czwartek w Toruniu. Warunki biometeo będą dzisiaj raczej korzystne. Barometry pokażą 1015 hektopaskali. Momentami może dzisiaj nieco silniej powiać.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie Chełmińskiej 92.
5: Już po dziewiątej i w taki sposób płynnie przechodzimy do naszego pożegnania. No niestety, musimy się pożegnać, ale powitamy się już za chwilę z naszym Mariuszem.
4: On się też na pewno z wami pięknie powita, jak to ma w zwyczaju. Tyle od nas na dziś. Dobrego czwartunia życzymy i w piąteczek się na pewno usłyszycie ze mną. Taki szczegół.
5: No cóż, to ja może tego nie skomentuję. Aha. Oliwia Ciszewska, dziękuję bardzo za dziś i miłego weekendu życzę.
4: Nie, musiałaś. Piotr Olszowski, a my spotkamy się jutro, żeby pięknie razem weekend przywitać.

Ram pam pam i 3-0. Też oglądaliście wczoraj mecz Polska, reszta świata? No, oglądając popisy naszych zawodników, oldboyów, to miałem wrażenie, że gdyby oni grali o kwalifikację do tegorocznego mundialu, to by się zakwalifikowali. No to jeszcze sportowo, nasze dziewczyny wczoraj podczas French Open, dwie z nich zakwalifikowały się do dalszej gry, to Magda Linet i Iga Świątek, odpadła Magda Fręch, a dzisiaj w Paryżu gra Hubert Hurkacz. Jego przeciwnikiem będzie Frances Tiafoe, a mecz rozpocznie się chwilę po 12. Także nastawieni bojowo, zaczynamy przed południe. Mariusz Pucyło, witajcie, za chwilę Rod Stewart.

0: teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
5: Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ale petarda! Już 30 maja parking przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zamieni się w tętniącą energią przestrzeń eksperymentów. Od 11 czeka na Was jubileuszowa 10. edycja naukowej petardy. Rodzinnego pikniku pełnego niezwykłych atrakcji dla małych i dużych odkrywców. Wśród nich strefy nauki, zdrowia, bezpieczeństwa i zabawy. Wstęp wolny! Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.

0: Grzegorz Chyży w Radiu Gra. Maj nam powolutku dobiega końca, skończy się razem z tym tygodniem. Poniedziałek to będzie 1 czerwca, Dzień Dziecka, ale w Toruniu świętowanie zaczyna się już od weekendu. Pierwsze atrakcje już w najbliższą sobotę, czyli pojutrze, między innymi naukowa parada w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, patriotyczny Dzień Dziecka w Muzeum Artylerii w Toruniu, Dziecko w Centrum, czyli warsztaty w Centrum Sztuki Współczesnej oraz święto ulicy Batorego, a także piknik w 7 Liceum Ogólnokształcącym. Proszę bardzo, jak bogato, a to dopiero sobota 30 maja. O tych wszystkich atrakcjach na Dzień Dziecka będziemy jeszcze mówić, a za chwilę sprawdzimy, co tam dzisiaj w Toruniu szykuje pogoda. Potem Cher i All or Nothing.
1: Reklama.
2: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe, niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50/50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Torimpex, tani weekend, do soboty. Arbuz 4,59 kg. Śmiej, żelki, różne rodzaje, 3,99 opakowanie. Lody Vibes, 100 ml, dwa rodzaje, 6,99 opakowanie. Borówki Luz, 24,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
7: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji 10-lecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica-torun.pl.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy!
12: Wow! Oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
13: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi tiktokerami.
12: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
13: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus, to o nas!
14: Jedziemy!
15: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
16: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
17: RTV Euro AGD.
18: Jak okazje, to w euro.
19: Mistrzowskie okazje w grze.
17: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Po reklamie.
10: 20 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, mieszanka słońca i chmur na niebie, brak opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na czwartek w Toruniu. Warunki biometeo będą dzisiaj raczej korzystne. Barometry pokażą 1015 hektopaskali. Momentami może dzisiaj nieco silniej powiać.
17: To jest Radio Gra.

Hity pełne energii w Radiu Gra w czwartek 28 maja. Dzisiaj mamy bardzo smakowite święto. Dzisiaj Światowy Dzień Hamburgera. Klasyk fast foodu, jak się okazuje, wcale nie pochodzi z Ameryki, jakby się wydawało, a z Hamburga. No i stąd jego nazwa. Dopiero potem podbił Stany Zjednoczone i potem cały świat. Pierwszy nowoczesny burger, taki znany nam dzisiaj, pojawił się już w XIX wieku, a najdroższy w historii kosztował $10 000, no ale to nie był zwykły hamburger. Był ozdobiony złotem i truflami, no a szkoda zjeść, lepiej postawić gdzieś w gablocie. Dzisiaj święto hamburgera, także dzisiaj chyba bez wyrzutów sumienia można sięgnąć po bułę z kotletem. No to smacznego, a my mamy kolejne smakowite kąski. Teraz Kaskada i San Francisco, a za chwilę zaśpiewa Urszula.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Chris de Burgh. Swego czasu była plotka, że jest potomkiem legendarnego króla Artura, no ale Chris de Burgh ani korony, ani królestwa się nie doczekał. My za to doczekamy się najnowszego raportu, wiadomości z Polski, ze świata i z naszego miasta już za chwilę, punktualnie o 10:00.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Jeśli lubisz przedmioty ścisłe, interesujesz się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcesz przekuć w innowacyjne rozwiązania, aplikuj do Wojskowej Akademii Technicznej. Nowoczesna baza naukowa, liczne koła i organizacje studenckie, otwarte obiekty sportowe na terenie kampusu. Dla studentów wojskowych uposażenie 6,5 tysiąca złotych miesięcznie, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Aplikuj teraz na studia wojskowe lub cywilne www.wat.edu.pl.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.

0: Ci do MediaMarkt.
1: Torimpex, tani weekend, do soboty. Arbus 4,59 kg. Śmiej żelki różne rodzaje, 3,99 opakowanie. Lody Vibes 100 ml, dwa rodzaje, 6,99 opakowanie. Borówki Luz 24,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
3: Teatr imienia Willa Machorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka.

0: rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Chery, komfort jazdy dla całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Chery w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14, www.cherytoruń.pl.
2: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
3: Po reklamie.
4: Tu Radio Gra. Dzisiaj czwartek, 28 dzień maja. Zegary wskazują 10, czyli pora na najnowsze wydanie raportu.
5: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Zaczynamy od wizyty w Czarnowie w powiecie toruńskim. Na drodze krajowej numer 80 łączącej Toruń i Bydgoszcz pojawił się fotoradar. To kolejny krok w stronę poprawy bezpieczeństwa w Czarnowie. To także odpowiedź na prośbę mieszkańców, bo to właśnie tam doszło do tragicznego wypadku w październiku 2023 roku. Wtedy kierujący Volkswagenem śmiertelnie potrącił 15-latka. Fotoradar stanął w Czarnowie tuż przed przejściem dla pieszych w pobliżu szkoły.
6: Krystyna Gajdemska, radna gminy Zławie Zielka, prezes stowarzyszenia Jak Uchronić Bardziej. Fotoradar znajduje się w miejscu przed szkołą, przed jedynym przejściem w Czarnowie. Jego celem jest zapewnienie mieszkańcom, przede wszystkim dzieciom, które tutaj uczęszczają do szkoły, przechodzą przez te pasy, odrobiny bezpieczeństwa i zwrócenie uwagi kierowcom, że należy tutaj zwolnić.
7: Jeszcze nie mamy pewności, czy ten fotoradar działa, ale widać, że kierowcy już na niego oczywiście reagują.
6: Nie mamy pewności, czy działa, chociaż widziałam, że kilka zdjęć udało mu się zrobić, nawet są nagrania w internecie, więc zakładamy, że działa i tak, służy temu, aby zwalniali kierowcy i spełnia swoją rolę.
5: W Czarnowie była nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. To nie koniec planów związanych z poprawą bezpieczeństwa w Czarnowie. W tej miejscowości wzdłuż drogi krajowej numer 80 ma powstać także nowy chodnik.
8: Dzieje się na drogach.
5: Przypominamy kierowcom o utrudnieniach związanych z remontem torowiska na skrzyżowaniu Skłodowskiej Kirii i Wschodniej w Toruniu. Drogowcy wprowadzili korekty w organizacji ruchu. Tunel w ciągu wschodniej został otwarty przy zachowaniu ograniczenia dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Przejezdna jest także remontowana ulica Sobieskiego.
9: Trzeba przyznać, że docierają do nas do redakcji głosy, że właśnie kierowcy trochę narzekają, że są te korki. Czy jest szansa, że to się skończy tego 3 czerwca, czy może się to przedłużyć?
10: Raczej nie zakładamy, żeby coś takiego się mogło przedłużyć, natomiast no wiadomo, różnie być może, natomiast plan jest taki, że kończymy pracę 3 czerwca.
5: Mówiła Sylwia Derengowska z MZK w Toruniu, rozmawiał z nią nasz reporter Artur Stochla. Teraz kultura. Czas na ostatni akcent tegorocznego Artus Festiwalu. O 19:00 rozpocznie się koncert Jucho. To wokalistka i kompozytorka, która szerszej publiczności dała się poznać jako liderka zespołu Domowe Melodie. Jucho, czyli Justyna Chowaniak, wystąpi w dworze Artusa w towarzystwie dwóch multiinstrumentalistów, Mateusza Wadowskiego i Tomasza Szymańskiego. Była kultura, to jeszcze sport. Rusza nabór do toruńskiego Mundialu 2026, czyli czerwcowego turnieju piłkarskiego dla uczniów z podstawówek w Toruniu. Na stronie Gra.fm sprawdzicie, jak zgłosić swoją drużynę i jakie zasady obowiązują w tej rywalizacji. A ten prawdziwy piłkarski mundial ruszy 11 czerwca.
2: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
5: Biały Dom zaprzecza informacjom podawanym przez irańskie media o wstępnym porozumieniu Waszyngtonu z Teheranem. Nie jesteśmy jeszcze zadowoleni, oświadczył Donald Trump. Stany wciąż rozmawiają z przeciwnikiem przez pośredników w regionie.
11: Negocjują resztką sił, zobaczymy, co się wydarzy. Może będziemy musieli wrócić do Iranu i dokończyć to, a może nie, dodał Trump, mając na myśli działania wojenne. Prezydent zapowiedział też, że cieśnina Ormuz zostanie otwarta dla wszystkich i nie będzie pod kontrolą ani Iranu, ani Omanu. To wody międzynarodowe, będziemy nad nią czuwać, ale nikt jej nie będzie kontrolował. Oman będzie się zachowywał jak wszyscy inni, albo będziemy musieli ich wysadzić w powietrze.
5: O czym z Waszyngtonu informował Paweł Żuchowski. To będzie raczej słoneczny, wiosenny dzień w Toruniu. Na niebie też będą pojawiać się chmury, ale nie będzie dzisiaj padać deszcz. Warunki biometeo mają być raczej korzystne. Termometry w najcieplejszym momencie czwartku pokażą 20 stopni. W Toruniu może silniej powiać. Parasole nie przydadzą nam się także jutro. Jeśli pokropi, to dopiero w sobotę.
4: Tu Radio Gra, witamy ponownie po 10:00. Mariusz Pucyło, kłaniam się po 10:00, czyli u wielu z was pewnie przerwa, a to na drugie śniadanie, a to na kawkę, a to na herbatkę, a to na coś słodkiego, cokolwiek robicie, do tego wszystkiego dorzucamy hity pełne energii. Na początek tej godziny Bledka i Dwa Dni, później Sabrina przypomni wakacyjny przebój Boys. Daleko z

0: Lato, upał, słońce świeci, jest tak gorąco, że trzeba się ochłodzić w basenie. Taki był mniej więcej sens teledysku do tej piosenki Sabrina i Boys. To właśnie coś a propos chłodzenia. Policjanci właśnie rozwikłali zagadkę dotyczącą serii kradzieży klimatyzatorów, do których dochodziło w Piasecznie i okolicach. Zatrzymali 46-latka, który usłyszał 10 zarzutów. Facet gdzie zobaczył klimatyzator, to od razu musiał go zdemontować. Gość doskonale znał sposób demontażu urządzeń, ponieważ był ich instalatorem demontowanych urządzeń. Nie sprzedawał jednak w całości, rozbierał je na części i sprzedawał ich elementy. No słuchajcie, skoro spece od klimatyzacji kradną klimatyzatory, to chyba może znaczyć tylko jedno. Lato będzie gorące.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej masz.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń Kociepska 22.
8: RTV Euro AGD. Już dzisiaj.

0: różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD, Centrum Handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
1: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recitale Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafarnia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
3: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
2: I to gdzie?
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

Ciągle pojawiają się nowe gwiazdy, ale drugiego takiego jak Freddie Mercury to na pewno nie będzie. Living on my own w Radiu Gra. A propos nowych, młodych, wschodzących gwiazd i gwiazdeczek, przypomnę o plebiscycie na Toruńskie Gwiazdy 2026. Kto zgarnie nagrody, to zależy od was, od słuchaczy, od głosujących, a głosowanie na naszej stronie radiogra.pl. Głosowanie w kilku kategoriach, między innymi nadzieja, płyta roku i wykonawca roku. Bardzo dużo młodych, ciekawych artystów, aż człowiek nie zdaje sobie czasem sprawy, jak wiele dzieje się w toruńskiej muzyce, ale możecie to wszystko prześledzić i zagłosować na wybranych. Przypomnę, Toruńskie Gwiazdy 2026. Głosowanie na naszej stronie gra.fm.

0: Lekcje miłości od zespołu Level 42, a ja nadal w temacie kryminałków. 800 kg narkotyków mogło zostać wyprodukowanych w zlikwidowanym, na szczęście, przez policję laboratorium w województwie podlaskim. Według prokuratury były one produkowane dla kartelu. Sąd okręgowy w Białymstoku skazał zaangażowanych w to przedsięwzięcie Meksykanów. No po prostu CSI zagadki Podlasia. Zobaczycie, kiedyś powstanie taki serial.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Ale petarda! Już 30 maja parking przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zamieni się w tętniącą energią przestrzeń eksperymentów. Od 11 czeka na Was jubileuszowa 10. edycja naukowej petardy. Rodzinnego pikniku pełnego niezwykłych atrakcji dla małych i dużych odkrywców. Wśród nich strefy nauki, zdrowia, bezpieczeństwa i zabawy. Wstęp wolny! Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
6: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recitale Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafarnia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
10: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
11: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-Garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon e-Garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
13: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
15: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
16: Po reklamie.
17: To będzie raczej słoneczny, wiosenny dzień w Toruniu. Na niebie też będą pojawiać się chmury, ale nie będzie dzisiaj padać deszcz. Warunki biometeo mają być raczej korzystne. Termometry w najcieplejszym momencie czwartku pokażą 20 stopni. W Toruniu może silniej powiać. Parasole nie przydadzą nam się także jutro. Jeśli pokropi, to dopiero w sobotę.
18: Słuchasz Radia Gra.

Ciebie. Przyjemnie, pogodnie, czyli hity pełne energii w Radiu Gra. Talk to Me, to był Damiano Dawid. A gdyby ktoś już chciał wiedzieć, co nas czeka w pogodzie w ten weekend, to już zdradzam, w Toruniu jutro w piątek będzie ładnie i słonecznie. Jutro do 24 stopni, sobota troszeczkę chłodniejsza, 22 stopnie może popadać, ale jeżeli już, to tylko przed południem, wczesnym popołudniem. Popołudnie i sobotni wieczór mają być ładne, natomiast w niedzielę temperatura znowu w górę do 25 stopni. Może troszeczkę pokropić, ale to tylko gdzieś tak między 9 a 12. Także o pogodę na weekend w Toruniu nie musimy się martwić.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
5: To wybrałabym prezent z Media Expert.
4: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
5: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
4: I wiele innych zabawek w super cenach.
6: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Kochana, ale masz wypieki.
9: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
8: Chodziło mi o te wypieki.
9: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
10: Wow! Oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
11: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi tiktokerami.
10: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
11: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus, to o nas!
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Co najbardziej lubią dzieci?
14: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
13: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
14: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
13: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
15: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
16: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń Kociewska 22.
17: Po reklamie.
18: Zaczynamy raport o 11:00. Sprawdzamy, co nowego u nas, w Polsce i na świecie. Sprawdzimy prognozę pogody, a potem zaśpiewamy.

0: Wasze Kim Stevens.
1: Za kilka dni startuje rekrutacja na UMK i od tego tematu zaczynamy raport. Michał Mrozek, dzień dobry. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu przygotował dla kandydatów ponad 100 kierunków na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich. Elektroniczne zapisy rozpoczną się 1 czerwca. Nowości w ofercie? Studenci mogą spróbować swoich sił na elektroradiologii czy ratownictwie medycznym.
2: Te najbardziej popularne kierunki od lat właściwie są te same. Zawsze na pierwszym miejscu jest kierunek lekarski. To jest stale coś, co młodych ludzi najbardziej interesuje. Ale w zeszłym roku też taką pozytywną niespodzianką był kierunek lekarsko-dentystyczny. Tutaj okazało się, że też bardzo dużo osób chce ten zawód wykonywać. Jeżeli chodzi o kampus toruński, to weterynaria, prawo, psychologia, ale także japonistyka czy anglistyka. To są kierunki, które najczęściej są wybierane przez naszych kandydatów.
1: Mówiła nam dr Ewa Walusiak-Bednarek, rzecznik UMK w Toruniu. O rekrutacji na uniwersytecie piszemy na Gra FM. Na naszej stronie internetowej publikujemy również stanowisko miasta dotyczące przyszłości targowiska przy szosie chełmińskiej w Toruniu. Nie było, nie ma, nie będzie decyzji o likwidacji rynku, przekonuje magistrat. W ten sposób dementując plotki oraz informacje, które pojawiły się ostatnio w przestrzeni publicznej. Fałszywy przekaz dotyczył rzekomych planów budowy bloków na terenie targowiska. Takie bloki być może powstaną jednak obok, na terenie po dawnym uniwersamie. Mieszane są dwa różne obszary, miejskie targowisko, z którego codziennie korzystają mieszkańcy, oraz prywatny teren w innej części tego rejonu, gdzie od lat pojawiają się różne koncepcje inwestycyjne, a więc teren po dawnym uniwersamie. To nie jest to samo, podkreśla główny architekt miasta Torunia Maciej Kuras.
3: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: Teren przy Batorego w Toruniu zmienia się nie do poznania. W ramach osiedla pod Dębową Górą w ostatnich miesiącach powstały bloki mieszkalne, kolejne są w budowie. Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego szuka teraz kolejnych lokatorów. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
4: Tym razem chodzi o budynki przy Batorego 67, 67A i 71B. Tylko do jutra można składać wnioski o najem mieszkań. Przy wspomnianych adresach znajduje się łącznie blisko 100 lokali o powierzchni od blisko 40 metrów kwadratowych do ponad 60. Jeśli chodzi o mieszkania przy Batorego 67A, to są one przeznaczone dla seniorów, to 24 lokale. Przyszli najemcy podpiszą umowę najmu na czas nieokreślony z toruńskim TBS-em. Jeśli chodzi o kryteria, to przypominam, że obowiązują m.in. limity dochodowe.
1: Zmieniamy temat. Przed nami Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi. Z tej okazji jutro na Placu Teatralnym w Toruniu przed Urzędem Marszałkowskim stanie medyczne miasteczko. Odbędzie się akcja krwiodawstwa, zaplanowano bezpłatne badania krwi, konsultacje lekarskie, będzie rejestracja dawców szpiku. Miasteczko ma działać od 9 do 17. Teraz w raporcie informacje ze świata. Rośnie liczba materiałów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, przedstawiających seksualne wykorzystywanie najmłodszych, alarmuje NASK. Tylko w ostatnim roku zanotowano ich wzrost o 300%.
5: Większość tego typu materiałów to wygenerowane przez sztuczną inteligencję nagie zdjęcia nieletnich stworzone na podstawie fotografii udostępnianych w mediach społecznościowych przez same dzieci lub ich rodziców. Wszystkie nielegalne treści pojawiające się w internecie można zgłaszać za pośrednictwem strony dyżurnet.pl.
1: Mówił Michał Krasoń. Dwadzieścia stopni pokażą dzisiaj termometry w Toruniu w tym najcieplejszym momencie dnia. Na niebie sporo słońca, chociaż chmur też nie brakuje, ale nie będzie padać ani dzisiaj, ani jutro. Momentami jednak nieco silniej powieje. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj raczej korzystne.
6: Ktoś mi się tu przed chwilą skarżył, że ma jakiś spadek energii przed południem. Spokojnie, będziemy z tym walczyć. Muzyka zaraz zrobi swoje hity pełne energii w Radiu Gra. Shaking Stevens i Cry Just a Little Bit na dobry początek. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie ponownie. Gramy!

0: Don't Answer Me to Alan Parsons Project w Radiu Gra, a za chwilę Oscar Sims w piosence Cały Czas. Gdyby ktoś z was aktualnie szukał nieruchomości, to uwaga, jest niezła chata do wzięcia. Robert Burnejka wystawił na sprzedaż swoją willę z basenem. Za tę willę chce 3 miliony złotych, ale w tej willi no, jest po prostu wszystko. 450 metrów razem z garażem, 2000 metrów działki, basen, lokalizacja około 35-40 minut od Warszawy. W sąsiedztwie znani ludzie. Salon z kominkiem, kuchnia z jadalnią, kilka sypialni i łazienka z kanapą. To wszystko jest w willi, którą sprzedaje hardkorowy koksu, ale wiem, czego tam nie ma. Nie ma lipy.
1: Reklama. Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
11: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
15: RTV Euro AGD.
16: Jak okazje, to w euro.
17: Mistrzowskie okazje w grze.
15: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
18: Słuchasz Radia Gra.

Shania Twain, That Don't Impress Me Much w Radiu Gra. Jeżeli chodzi o muzykę, niektórzy być może szykowali się dzisiaj na koncert zespołu Micro Music w Lizard King, ale koncert ma nowy termin. To nie dzisiaj, ale dopiero jesienią, 15 października. Micro Music i ich zwiewne dźwięki i głos Natalii Grosiak będzie można usłyszeć w Toruniu. To nie dzisiaj, ale 15 października Micro Music zagra w naszym mieście, ale my gramy dalej. To już Bibi Rexa i Faithless.

0: No proszę, wygląda na to, że każdy ma swoją baby. Just the way it is, baby, i Rembrandt w radiu gra. A teraz wyniki ciekawego badania, które wykazało, że młode kobiety są niemal tak samo podatne na agresję drogową jak młodzi mężczyźni. Tak, tak, to nie tylko faceci. Badanie wykazało, że kobiety za kierownicą niemal równie często jeżdżą na zderzaku, krzyczą obraźliwe słowa, potrząsają pięściami i trąbią klaksonami. No ale dosyć już o mojej żonie. Za chwilę najnowsza prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: W sobotę 30 maja Muzeum Etnograficzne w Toruniu opanują przedszkolaki. 42. Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego na Wysokiej Górze to pełne radości, kolorów i muzyki doroczne święto najmłodszych. Zapraszamy całymi rodzinami od 10 do 14, a o 18 wpadnijcie do Muzeum Etnograficznego na koncert interaktywny Sen, Jawa, Zabawa. Magiczną podróż przez muzykę, wspomnienia i dziecięcą wyobraźnię. Bilety na koncert dostępne w kasie i online. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj.
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
6: Toruń, Lelewela 33.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-Garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon e-Garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
8: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
13: No, to jedziemy.
14: Tato, czy dziś ja prowadzę?
13: Jasne. W końcu to twój dzień.
14: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Po reklamie.
16: 20 stopni pokażą dzisiaj termometry w Toruniu w tym najcieplejszym momencie dnia. Na niebie sporo słońca, chociaż chmur też nie brakuje, ale nie będzie padać ani dzisiaj, ani jutro. Momentami jednak nieco silniej powieje. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj raczej korzystne.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
4: Och, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy Markizę i Moskitierę.
5: Mrok! I wszystko jasne. Zamówimy Markizę i Moskitier. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i Moskitier. Mrok, Toruń, Szosa Chełmińska 92.
6: Mrok, znajdź swój cień w słoneczny dzień.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Co najbardziej lubią dzieci?
11: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
10: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
11: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
10: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
12: Gdy jest za gorąco
13: lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
14: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafarnia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
15: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: RTV Euro AGD. Już dziś.

0: te robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
1: Po reklamie.
2: Tu Radio Gra, hity pełne energii. Za chwilę Andy Dust i Zakaria, ale teraz mamy 12. Teraz czas na raport.
3: Zaczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. 89-letni mieszkaniec osiedla Mokre w Toruniu ofiarą oszustwa na policjanta. Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek wieczorem. Wtedy do seniora zadzwonił telefon. Rozmówca przekazał mu, że dzwoni z poczty, bo ma dla niego przesyłkę. Następnie 89-latek odebrał kolejny telefon, a w trakcie rozmowy powiedziano mu, że rozmawia z policjantem, a następnie z prokuratorem. Dzwoniący poinformowali go, że chwilę wcześniej odebrał telefon od oszustów podszywających się pod pracowników poczty i że jego majątek jest zagrożony. Starszy

0: Czy pan uwierzył w tę historię i postanowił współpracować? Nie miał świadomości, że za chwilę padnie ofiarą oszustów. Zgodnie z przekazaną instrukcją zebrał wszystkie swoje oszczędności, było to 67 tysięcy złotych, i zostawił je pod drzwiami swojego mieszkania. Pieniądze oczywiście zniknęły. Na trop oszustów trafili kryminalni, 19-letni odbierak został zatrzymany na jednej z ulic Torunia w kilkadziesiąt minut po pierwszym telefonie. Młody oszust usłyszał zarzut, trafił na 3 miesiące do aresztu, a teraz, jak mówi toruńska policja, grozi mu nawet 8 lat pozbawienia wolności.
1: Dzieje się na drogach.
0: W Toruniu trwają intensywne przygotowania do realizacji nowego połączenia z budowaną trasą S10. Kluczowe zmiany obejmą okolice skrzyżowania ulic Andersa i Drzymały. Więcej informacji przekaże nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
2: Za budowę samego węzła odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Z kolei miasto wybuduje nową ulicę, która połączy krzyżówkę Andersa i Drzymały z przyszłym węzłem. W ramach inwestycji skrzyżowanie zostanie przebudowane, pojawi się też sygnalizacja świetlna. Ulica Andersa na odcinku 170 metrów w kierunku poznańskiej zyska 2 jezdnie po 2 pasy ruchu w każdą stronę. Miasto realizuje prace projektowe, które potrwają do końca roku. Przetarg na roboty budowlane planowany jest na przyszły rok.
0: Nowy fragment S10 to strategiczna inwestycja dla naszego regionu. Cały odcinek między Bydgoszczą a Toruniem ma być przejezdny najpóźniej do 2028 roku.
1: Kultura w Radiu Gra.
0: Już jutro w Toruniu rozpocznie się 30. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt. W programie znalazły się premiery, spektakle z różnych krajów, wydarzenia towarzyszące, a także obecność artystów i krytyków z całej Europy.
3: Mamy takie nazwiska jak Christoph Marthaler, który debiutował, można powiedzieć, na festiwalu Kontakt ze spektaklem Murkstein Europea 30 lat temu, czyli równo tyle, ile nasz jubileuszowa tegoroczna edycja. Dostał wtedy za ten spektakl główną nagrodę. Zobaczymy, kto w tym roku dostanie. No i kolejna gwiazda, czyli Milo Rau ze spektaklem Jasnowicka.
0: Mówiła Renata Derejczyk, dyrektor Teatru Chorzycy w Toruniu.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Większość zgłoszeń dotyczących zagrożenia życia to nie są fałszywe alarmy, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Jak dodaje, po fali ostatnich głośnych policyjnych interwencji nie można ignorować żadnego sygnału. Jak wiceminister uzasadniał te interwencje?
4: Podał konkretne liczby, które mają świadczyć o tym, że działania służb były konieczne.
5: W tym roku mieliśmy z samej sieci, z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, 1200 informacji o tym, że osoby są w zagrożeniu zdrowia i życia. W ponad 800 przypadkach potwierdziło się.
4: Wiceminister dodał, że za czasów poprzedniej władzy takich fałszywych zgłoszeń było kilkakrotnie więcej.
0: To był Michał Radkowski.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie chełmińskiej 92.
0: Zgodnie z zapowiedziami synoptyków, dziś możemy spodziewać się maksymalnie 21 stopni na toruńskich termometrach. Na niebie, podobnie jak wczoraj, mieszanka słońca i chmur nie powinno padać, ale utrzyma się jeszcze ten dość silny wiatr.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie chełmińskiej 92.
7: 28 dzień maja. Kylie Minogue ma dzisiaj urodziny. O urodzinach więcej, mniej więcej za 15 minut. Teraz pozdrawiamy tych, którzy mają dzisiaj imieniny. 28 maja świętują Augustyn, Jaromir i Just. Mariusz Pucyło, Radio Gra. Witajcie ponownie.

0: Disco to jest wszystko. Disco Paradise to Fedez i Analiza w Radiu Gra. Życzenia urodzinowe właśnie teraz dla wszystkich, którzy świętują tego dnia, czyli 28 maja. A dzisiaj urodziła się m.in. Kylie Minogue. Kiedy to było? W roku 1968 w Melbourne. Kylie Minogue kończy dzisiaj 58 lat. 47 urodziny ma Michał Piruk, tancerz, choreograf, prezenter, a 24 lata kończy Natalia Zastępa. Polska piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów Natalia Zastępa kończy 24 lata. Jaki charakter mają dziś urodzeni? Najważniejsze jest to, że do wszystkich są nastawieni bardzo pokojowo i z każdym człowiekiem chcieliby żyć w zgodzie. Pragną, żeby wokół nich panowała powszechna harmonia. Ich urok osobisty zapewnia im niesłabnące zainteresowanie płci przeciwnej. Jeżeli chodzi o wady, jest człowiekiem bardzo nerwowym. Ale spokojnie, spokojnie, dzisiaj macie urodziny. Za chwilę w prezencie Bryska i Obca.
1: Reklama.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
9: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas

0: zmysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

Robi się jeszcze pogodniej i jeszcze goręcej, kiedy brzmi piosenka po hiszpańsku. Alvaro Soler, El Mismo Sol w Radiu Gra. Co tutaj dzisiaj zrobić z wolnym czasem wieczorem? Można wybrać się do dworu Artusa. Tam o 19:00 koncert Jucho. Jucho to Justyna Chowaniak, liderka projektu Domowe Melodie. Jak czytamy, twórczość Jucho pozostaje w pełni autorska i niezależna artystka odpowiada nie tylko za teksty i muzykę, ale również za produkcję, oprawę graficzną wydawnictw, scenariusze i reżyserię teledysków. Jucho w ramach Artus Festival 2026 dzisiaj o 19:00 w dworze Artusa, a u nas Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: wtedy jeszcze godziny pracy, ale muzyka jak najbardziej relaksująca. Johnny Hayes, Jesse, Turn Back the Clock. Gramy dalej, już za kilka minut strachy na lachy, będzie też Samantha Fox, ale najpierw sprawdzimy prognozę pogody.
1: Reklama. Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
18: Co najbardziej lubią dzieci?
19: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
18: 29 i 30 maja Zielone Arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
19: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
18: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w Zielonych Arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.

0: przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
5: Zgodnie z zapowiedziami synoptyków, dziś możemy spodziewać się maksymalnie 21 stopni na toruńskich termometrach. Na niebie, podobnie jak wczoraj, mieszanka słońca i chmur, nie powinno padać, ale utrzyma się jeszcze ten dość silny wiatr.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
6: To jest Radio Gra.

Cheira i Zauer w Radiu Gra, a ja przypomnę, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Hamburgera. Jedyny dzień w roku, kiedy kotlet w bułce rządzi światem. Pierwszy hamburger powstał podobno dzięki marynarzom z Hamburga. Można powiedzieć, że to takie danie z morskim rodowodem. Potem Amerykanie dorzucili ser, bekon, sos, cebulkę, pomidora. No i zrobiło się tak smacznie, że na propozycję hamburgera chyba mało kto odmawia. No ja wiem, że niezdrowo, ale przy takim święcie, w taki dzień, to chyba można. Smacznego i dzięki za dzisiaj. Słyszymy się w piąteczek, piątunio po 9:00. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.

0: przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: W sobotę 30 maja Muzeum Etnograficzne w Toruniu opanują przedszkolaki. 42. Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego na Wysokiej Górze to pełne radości, kolorów i muzyki doroczne święto najmłodszych. Zapraszamy całymi rodzinami od 10 do 14, a o 18 wpadnijcie do Muzeum Etnograficznego na koncert interaktywny Sen, Jawa, Zabawa. Magiczną podróż przez muzykę, wspomnienia i dziecięcą wyobraźnię. Bilety na koncert dostępne w kasie i online. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
9: Ale petarda! Już 30 maja parking przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zamieni się w tętniącą energią przestrzeń eksperymentów. Od 11 czeka na Was jubileuszowa 10. edycja naukowej petardy. Rodzinnego pikniku pełnego niezwykłych atrakcji dla małych i dużych odkrywców. Wśród nich strefy nauki, zdrowia, bezpieczeństwa i zabawy. Wstęp wolny! Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
10: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
11: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8. Mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
12: Po reklamie.
13: Czwartek, 28 maja, jest 13 w Radiu Gra. Czas na raport.
14: Marta Manerowska, witam po południu i zapraszam. Rusza nowa edycja roweru miejskiego w Toruniu. Oficjalnie od 1 czerwca, ale tak naprawdę system testowo zostanie uruchomiony jutro. Do dyspozycji będzie 250 nowoczesnych rowerów czwartej generacji, które będzie można wypożyczyć na jednej z 60 stacji. A stacje toruńskiego roweru miejskiego będą rozmieszczone w kluczowych punktach miasta. Tegoroczny sezon ma potrwać do końca listopada, od przyszłego roku zacznie się od 1 marca. Za toruński rower miejski odpowiedzialna będzie firma Next Bike Polska. Umowa z nią została zawarta na 3 sezony, czyli do 2028 roku.
15: Wiadomości z regionu.
14: Kierowcy, no gaz gazu. W Czarnowie na Krajowej 80C na trasie Toruń-Bydgoszcz w gminie Zławisz Wielka pojawił się fotoradar. To odpowiedź na prośbę mieszkańców. Przypomnijmy, doszło tam do tragicznego wypadku. W październiku 2023 roku kierujący śmiertelnie potrącił 15-letniego Jakuba. Fotoradar stanął tuż przed przejściem dla pieszych koło szkoły.
16: Kierowcy zwalniają?
17: Zwalniają, jak widzą, tylko to zaświeci się, nie?
16: Myśli pani, że będzie bezpieczniej w Czarnowie, jak jest fotoradar?
17: Mam nadzieję, że będzie bezpiecznie.
18: Tak, jest.

0: świetnie, że jest ten fotoradar i bardzo się sprawdza.
1: Kierowcy zwalniają, widać
0: tak,
1: to?
0: Teraz widać.
1: Szczególnie właśnie w rejonie szkoły chyba to było potrzebne.
0: Bardzo.
2: Na miejscu była nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
3: Marcin Swaczyna, wójt gminy Zławisz Wielka. Fotoradar pojawił się w ostatnich dniach na terenie gminy i to jest ogromny sukces mieszkańców przede wszystkim Czarnowa i okolic całej gminy, bo przecież pamiętamy te protesty, które zgromadziły w Czarnowie mieszkańców z terenu całej gminy. Wszystkim nam chodzi o to, by poprawić bezpieczeństwo na naszych drogach i fotoradar niewątpliwie w tym pomoże, aczkolwiek chciałbym tutaj bardzo mocno podkreślić, że o bezpieczeństwie na drogach w gminie Zławisz Wielka decydują sami mieszkańcy, codziennie korzystając z dróg i często jeżdżąc rozważnie, no mogą przyczynić się do tego, że będzie po prostu bezpieczniej.
2: A to nie koniec planów związanych z poprawą bezpieczeństwa w Czarnowie, bo tam ma powstać chodnik, o tym więcej będziemy mówili jeszcze w naszych raportach. Zmieniamy temat. Od 1 czerwca, czyli od najbliższego poniedziałku, ruszy rekrutacja na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Dla kandydatów przygotowano ponad 100 kierunków.
4: Jeżeli chodzi o już takie typowo nowe kierunki, to nie mamy w tym roku żadnego kierunku nowego pierwszego stopnia i studiów jednolitych magisterskich. Natomiast mamy 3 kierunki nowe studiów drugiego stopnia. To jest elektroradiologia i ratownictwo medyczne w Kolegium Medicum i Intercultural Leadership u nas w części toruńskiej.
2: Mówiła dr Ewa Woluszak-Bednarek z Biura Prasowego UMK.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
2: Jeśli w piątek przegłosujemy ustawę o statusie osoby najbliższej, siadamy do rozmów o aborcji, mówi Katarzyna Kotula z Lewicy, pełnomocniczka rządu do spraw równości. Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego mówią jednak wprost, nie będzie ich zgody na żadną ustawę liberalizującą prawo aborcyjne.
6: My będziemy dążyć do tego, żeby ta nasza ustawa ewentualnie, która ma przywracać kompromis aborcyjny, mogła być procedowana, nie będziemy wchodzić w żadne radykalne rozwiązania.
2: Mówił Mirosław Orliński. Z kolei politycy Lewicy podkreślają, że nie chcą powrotu do dawnego kompromisu, lecz domagają się dekryminalizacji i liberalizacji aborcji. Jesteśmy coraz bliżej przewidywanego na dziś maksimum temperaturowego przez synoptyków dla Torunia, czyli 21 stopni. Na niebie trochę słońca, trochę chmur, ale dobra wiadomość jest taka, że ani dziś, ani jutro w naszym mieście nie ma padać.
7: Chwila po 13, Mariusz Skłodanowski. Dzień dobry, witam w Światowym Dniu Hamburgera czy Dniu Amnesty International. Apetycznie, przebojowo gramy wam już na początek Elton John, a później Wiktor Waligura.

0: Zara Larsson, Lush Life w Radiu Gra. Pozdrawiamy gorąco tych wszystkich, którzy słuchają nas teraz na targowisku miejskim przy szosie chełmińskiej. A tam sporo zamieszania, kontrowersji, emocji wokół informacji, jakoby miasto planowało likwidację tego targowiska. Co na to wszystko główny architekt miasta Torunia, Maciej Kuras?
1: Muszę temu zaprzeczyć, to jest nieprawdą. Tworzony właśnie plan ogólny zapewnia, że w tym miejscu cały czas będzie targowisko miejskie. Targowisko było, jest i będzie. To jest miejsce, z którego korzystają mieszkańcy Torunia i tego nie zmienimy.
0: I mam nadzieję, że to nieco uspokoi zarówno handlujących, jak i mieszkańców Torunia. Ja przyznaję, również często zaglądam na to targowisko. Po przerwie w Radio Gra Shakira, Zuma, później Laura Branigan, Self Control.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Lacium?
6: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
8: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
9: Nie musisz.
8: Jak to nie muszę?
9: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
8: Oto Moto Lease?
9: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
8: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
9: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
8: I to gdzie?
9: To tu. Oto Moto Lease.
10: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
11: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafarnia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.

0: Laura Branigan w Radio Gra Self Control. Dzień mamy za nami, a przed nami Dzień Dziecka. No i Radio Gra oczywiście ma dla was kolejne atrakcje. Tym razem zaproszenie dwuosobowe na koncert bajkowy. To w najbliższą niedzielę. Teatr Piasku Tetiany Galicen w Auli Łemka. O godzinie 15 rozpoczną się atrakcje i animacje dla dzieci, a sam koncert rozpocznie się o godzinie 16. Co trzeba zrobić? SMS pod numer 3002, koszt jak za standardowego SMS-a, i trzeba się pochwalić, jaki jest największy talent waszego dziecka. Przypomnę, SMS pod 3002. A u nas już teraz Kaigo, a później Ilena.
1: Radio Gra. Hit

0: Bengals, Manic Monday, czyli słynna kompozycja Prince'a w wykonaniu dziewczyn z tej niezapomnianej ekipy z lat 80. Kolejne hity po przerwie w Radiogram, m.in. ATB oraz Roxy.
1: Reklama. Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
6: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. 2 dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
9: Kto zwalcza ból?
10: Woltary!
9: Kto?
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
15: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Po reklamie. Jesteśmy coraz bliżej przewidywanego na dziś maksimum temperaturowego przez synoptyków dla Torunia, czyli 21 stopni. Na niebie trochę słońca, trochę chmur, ale dobra wiadomość jest taka, że ani dziś, ani jutro w naszym mieście nie ma padać.
17: To jest Radio Gra.

0: hit pełny energii w Radiu Gra. Festiwal Toffee Fest w Toruniu zdradza kolejne szczegóły dotyczące zbliżającej się kolejnej edycji tego festiwalu. Nagrodę filmową marszałka województwa kujawsko-pomorskiego imienia Poli Negri otrzyma tym razem urodzona w Toruniu aktorka filmowa, teatralna i dubbingowa, znana m.in. z ról w Bogach, Klangorze czy Behawioryście. Tak, to Magdalena Czerwińska. Gratulacje, Magdo. A już za chwilę w Radiu Gra najświeższy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie.

0: oraz ketchup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny 7,90.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała, młoda, 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Toruń, Lelewela 33.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Och, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy Markizę i Moskitiery,
4: Mrok i wszystko jasne. Zamówimy Markizę i Moskitiery. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i moskitier. Mrok, Toruń, Szosa Chełmińska 92.
5: Mrok, znajdź swój cień w słoneczny dzień.
6: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
7: RTV Euro AGD. Już dziś

0: robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Po reklamie.
4: Jest 14, to czwartkowe popołudnie z Radiem Gra. Zapraszamy na kolejny raport.
5: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Choć w naszym mieście nie brakuje drużyn na najwyższym poziomie oraz imprez, o których mówi nie tylko Polska, ale także Europa czy świat, to nie wszystkie toruńskie kluby sportowe z Torunia są zadowolone z podziału miejskich dotacji. Na finanse narzeka zarząd Katarzynek, czyli koszykarskiego klubu Energa Toruń. W naszym studiu była dyrektor Krystyna Bazińska-Michałowska.
6: Grając w rozgrywkach kiedyś europejskich, my dalej możemy do tego wrócić. Bylibyśmy klubem, który byłby wizytówką, tak jak byliśmy wizytówką Torunia w rozgrywkach europejskich, tak moglibyśmy do tego wrócić, o ile wzięto by nas pod uwagę w rozdziale kosztów właściwym.
5: Mówiła Krystyna Bazińska-Michałowska, dyrektor zarządzający klubem koszykarskim Katarzynki Toruń. Temat poruszyliśmy także w Urzędzie Miasta. Wydział Sportu i Rekreacji zapowiada zmiany w systemie przydzielania środków, jednak podkreśla, że budżet nie pozwala na pełne zaspokojenie potrzeb wszystkich klubów.
7: Ile klubów, tyle różnych oczekiwań. My chcielibyśmy obdarować wszystkich takimi kwotami finansowymi, jakie po prostu sobie wymarzyli. Budżet nie jest z gumy. Mając około 70 klubów pod sobą, plus jeszcze są podmioty, stowarzyszenia, które incydentalnie, powiedzmy, wspieramy, zakupując puchar na jakieś malutkie wydarzenie, tak? Czyli też są takie drobne inicjatywy, ale niezwykle ważne. Przy tak małym mieście, tak, jak nasze, nie jesteśmy w stanie spełnić oczekiwań wszystkich.
5: Mówiła Angelika Dzięgiel-Poślada, dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji toruńskiego magistra.

0: kwadratu. Zmieniamy temat. Toruńscy radni zdecydowali dzisiaj, że część terenu Ogrodu Muzyków w Toruniu będzie nosiła nazwę imienia Bernadety Matuszczak, wybitnej kompozytorki urodzonej w naszym mieście w 1937 roku. Ogród Muzyków znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Chopina, Bydgoskiej i Alei 500-lecia. A teraz przenosimy się na Batorego, bo teren przy tej ulicy zmienia się nie do poznania. To w ramach osiedla pod Dębową Górą. W ostatnich miesiącach powstały bloki mieszkalne, a kolejne są w budowie. Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego szuka teraz kolejnych lokatorów. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
1: Tym razem chodzi o budynki przy Batorego 67, 67A i 71B. Tylko do jutra można składać wnioski o najem mieszkań. Przy wspomnianych adresach znajduje się łącznie blisko 100 lokali o powierzchni od blisko 40 metrów kwadratowych do ponad 60. Jeśli chodzi o mieszkania przy Batorego 67A, to są one przeznaczone dla seniorów, to 24 lokale. Przyszli najemcy podpiszą umowę najmu na czas nieokreślony z toruńskim TBS-em. Jeśli chodzi o kryteria, to przypominam, że obowiązują m.in. limity dochodowe.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Trzeci z młodych mężczyzn zatrzymanych w związku z serią fałszywych alarmów został przed 3 tygodniami decyzją sądu zwolniony z aresztu. Wiktor P. pół roku przebywał za kratkami, mając m.in. zarzuty wywoływania fałszywych alarmów bombowych. Jak sąd argumentował nieprzedłużenie mu aresztu?
3: I wskazał, że zgromadzono pełny materiał dowodowy, a ryzyko wymierzenia surowej kary nie ma charakteru realnego. W drugiej instancji sąd stwierdził, że, tu cytat, stopień zagrożenia popełnieniem przez podejrzanego kolejnych przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu nie odbiega od poziomu występującego w większości spraw o podobnym charakterze. Podkreślił, że kierowane groźby, kolejny cytat, miały w dużej mierze charakter fantazyjny.
0: To był Krzysztof Zasada. Maksymalnie do 21 stopni Celsjusza, na niebie mieszanka słońca i chmur, brak opadów i silny wiatr. Tak pogodowo zapowiadają nam się najbliższe godziny w Toruniu. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to może nieco wzrosnąć.
4: No i wszystko jasne. Mamy gorące informacje z posiedzenia sesji Rady Miasta. Nocna prohibicja w Toruniu przegłosowana. Do tego tematu powrócimy już niebawem. A muzycznie Maroon 5, ale wcześniej Alex Warren, Forever Dream.

0: Sandra, hi, hi, hi. I już wszystko jasne. Od lipca Toruń wprowadza nocną prohibicję, a więc zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach w godzinach nocnych. Za głosowało 19 radnych, 2 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. A co o tym sądzą mieszkańcy Torunia?
1: Toruń popiera, gastronomia świetnie się bawi, kluby, cała reszta również można korzystać, wszystko się fajnie dzieje. A żulownia i stanie i po prostu wyciąganie nie na chleb, tylko na alkohol, pieniążków, to jest, no, sami wiecie, poniżej jakiegokolwiek poziomu.
2: Meliny powstaną najwyżej, to wszystko. Nic się nie zmieni. Niech kto będzie chciał, to sobie poradzi. Mogą skasować, na moje to mogą skasować.
3: Tak, jak najbardziej jestem za tym zakazem.
4: Jestem za, jak najbardziej. Będzie więcej spokoju na starówce.
5: Ja jestem sceptyczna. Moim zdaniem nic to nie zmieni.
0: Więcej na ten temat przeczytacie także na naszej stronie www.gra.fm.
6: Reklama.
7: Ale petarda! Już 30 maja parking przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zamieni się w tętniącą energią przestrzeń eksperymentów. Od 11 czeka na Was jubileuszowa 10. edycja naukowej petardy. Rodzinnego pikniku pełnego niezwykłych atrakcji dla małych i dużych odkrywców. Wśród nich strefy nauki, zdrowia, bezpieczeństwa i zabawy. Wstęp wolny! Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
17: Skoda.
18: Wszystko brzmi lepiej
19: w harmonii.
18: Dwa głosy współgrają
19: ze sobą.
18: Przekazują z lekkością
19: trudne wiadomości,
18: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
19: betonowy mur.
18: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
19: zostać influencerką.
18: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix
19: Harmonizer.
20: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji 10-lecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica-torun.pl.
21: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
22: Lidl, to się opłaca.
6: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Po reklamie.
22: To jest Radio Gra.

Niestety kolejny wypadek w naszym regionie. Tym razem zderzenie motocykla z pociągiem relacji Chemrza-Unisław Pomorski, do którego doszło w Głuchowie w powiecie toruńskim. Ruch wstrzymany. Na miejscu działają 3 zastępy straży. Trwa akcja reanimacyjna motocyklisty. Jeszcze raz apelujemy, bądźcie ostrożni.

serwisie Radio Gra poleca, zaglądamy najpierw do Książnicy Kopernikańskiej, gdzie o 18:00 w ramach toruńskiego klubu poetów spotkanie z Darią Danutą Bisiecką. Natomiast w Auli Łemka 18:30 Spokój w niespokojnych czasach, spotkanie z dr Ewą Wojdyło. W ramach Artus Festival dziś o 19:00 wystąpi Jucho, ale tu bilety już wyprzedane. Przypominamy także, że przeniesiony został dzisiejszy koncert Micro Music, ta nowa data i kolejny występ w klubie Lizard King, dokładnie 15 października. I jeszcze przypomnienie o tym, że niedawny dzień mamy można świętować w Toruniu znacznie dłużej, bo 30 maja w sobotę o 18:00 w auli UMK 10 tenorów pod hasłem Dla Ciebie, Mamo. Poleca Radio Gra.

0: Pamiętacie, Paula Abdul to doskonała tancerka, ale później także wyśmienita wokalistka. Jej jeden z największych hitów, Straight Up w Radio Gra. Kolejna kobieca gwiazda, ba nawet więcej, Rihanna po przerwie, a później doda jej pamiętnik.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
7: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
6: Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Go!
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
10: Kochana, ale masz wypieki.
11: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
10: Chodziło mi o te wypieki.
11: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
12: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
13: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń Kociewska 22.
14: Morliny są gorące.
15: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
16: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
17: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
20: Po reklamie. Maksymalnie do 21 stopni Celsjusza, na niebie mieszanka słońca i chmur, brak opadów i silny wiatr. Tak pogodowo zapowiadają nam się najbliższe godziny w Toruniu. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to może nieco wzrosnąć.
21: To jest Radio Gra.

0: Może teraz mam ją.
1: No proszę, kilka dni temu w Toruniu, a teraz w Radiu Gra Doda Pamiętnik. Gdzie w Toruniu brakuje stojaków rowerowych? Miejski Zarząd Dróg rozkłada mapę i czeka na konkretne propozycje od mieszkańców. Dotychczas w mieście stanęło już blisko 1800 bezpiecznych punktów postojowych, a kolejne mogą pojawić się czy to przy szkołach, parkach, czy w pasach drogowych. MZD dopasuje styl konstrukcji do otoczenia, czy to na Starówce, czy na Bydgoskim. Swoje propozycje wraz z krótkim szkicem możecie wysłać na adres mzd@mzdtoruń.pl. Czas macie do 3 czerwca, w tytule wpisujecie hasło stojak rowerowy. No i warto zakręcić się wokół tego tematu, żeby później z rowerem nie szukać w mieście przypadkowego oparcia.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Teatr imienia Wilhelma Chorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu. Samorząd województwa kujawskiego.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku.

0: Ceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Co najbardziej lubią dzieci?
2: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
1: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
2: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
1: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
3: W sobotę 30 maja Muzeum Etnograficzne w Toruniu opanują przedszkolaki. 42. Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego na Wysokiej Górze to pełne radości, kolorów i muzyki doroczne święto najmłodszych. Zapraszamy całymi rodzinami od 10 do 14, a o 18 wpadnijcie do Muzeum Etnograficznego na koncert interaktywny Sen, Jawa, Zabawa. Magiczną podróż przez muzykę, wspomnienia i dziecięcą wyobraźnię. Bilety na koncert dostępne w kasie i online. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
4: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-Garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon e-Garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502 493 772. Tonery, na które cię stać.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: Jest 15. Dziennikarki i dziennikarze Radia Gra mają już dla nas najświeższy raport.
12: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam na lokalny raport. Na początek informacje o wypadku, do którego doszło po godzinie 14 w Głuchowie w powiecie toruńskim niedaleko Chełmży. Tam doszło do zderzenia motocykla z pociągiem, trwa ratowanie życia kierowcy jednośladu. Ruch na trasie Chełmża-Unisław jest wstrzymany, przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Zmieniamy temat. Kierowcy, noga z gazu w Czarnowie na Krajowej 80. To trasa Toruń-Bydgoszcz, pojawił się fotoradar. To kolejny krok w stronę poprawy bezpieczeństwa w tej miejscowości. To także odpowiedź na prośby mieszkańców. Przypomnijmy, to tam 3 lata temu w październiku doszło do śmiertelnego wypadku. Zginął tam 15-letni Jakub. Fotoradar stanął tuż przed przejściem dla pieszych w pobliżu szkoły.
13: Krystyna Gajdemska, radna gminy Zławie Zielka, prezes Stowarzyszenia Jak Uchronić Bardziej.
14: Tutaj oczywiście musimy wspomnieć o tragicznym wypadku, do którego doszło właściwie niedaleko od miejsca, w którym teraz stoi fotoradar i w którym też się znajdujemy. Tam zginął 15-letni chłopiec, mieszkaniec tutaj Czarnowa.
13: Tak, 2 lata temu zginął 15-letni Kuba, przechodząc przez drogę krajową w celu udania się do szkoły tak naprawdę. Musiał przejść przez tą drogę, ponieważ jechał autobusem do Torunia do szkoły. Po tym zdarzeniu bezpośrednio odbył się protest mieszkańców. Zablokowaliśmy ruch na tej drodze. W zeszłym roku powtórzyliśmy tą akcję także częściowo blokując ruch na tej drodze, ale udaliśmy się w miejsce, w którym zginął Kuba.
12: Na miejscu z mikrofonem Radia Gra była nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. To nie koniec planów związanych z poprawą bezpieczeństwa w Czarnowie. W tej miejscowości wzdłuż Krajowej 80 ma powstać chodnik, ale o tym szerzej będziemy mówili w jutrzejszych raportach.
15: Kultura w Radiu Gra.
12: Już jutro w Toruniu rozpocznie się 30. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt. W programie znalazły się premiery, spektakle z różnych krajów, wydarzenia towarzyszące i przede

0: Przede wszystkim obecność artystów i krytyków z całej Europy.
1: W tym roku zaproponowaliśmy też taką dodatkową formułę. Zacznę od niej. To są wydarzenia w regionie. Chciałam, żeby goście, którzy przyjeżdżają tutaj na festiwal międzynarodowy, jednocześnie oglądali nie tylko najlepsze spektakle europejskie, najlepsze produkcje polskie, ale też, żeby mieli szansę zapoznać się z tym, co dzieje się rzeczywiście w teatrach w naszym regionie. I tak będzie można zobaczyć spektakl Łód, Las z Teatru Polskiego w Bydgoszczy, będzie można zobaczyć Frankensteina z Teatru Baj Pomorski.
0: Mówiła Renata Derejczyk, dyrektor Teatru Wila Machorzycy w Toruniu. Wydarzenie potrwa w naszym mieście do 5 czerwca.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Najpóźniej w przyszłym tygodniu Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Politycy opozycji mają 2 zarzuty wobec szefa MSWiA.
3: To z jednej strony kwestia nadzoru w sprawie fałszywych alarmów, po których służby między innymi weszły do mieszkania rodzinnego prezydenta. Z drugiej chodzi o podpisane przez Marcina Kierwińskiego rozporządzenie dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą. Co na to szef MSWiA?
4: Ja bym się dziwił, jakby politycy PiSu, którzy są rozliczani za to, co wyprawiali, mówili czego innego.
3: Mówił Marcin Kierwiński.
0: To był Kacper Wróblewski.
5: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
6: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, zapraszam na raport sportowy w żużlowym wydaniu. Wczoraj w Danii odbyły się 2 półfinały indywidualnych krajowych mistrzostw. W jednym z nich triumfował nasz toruński zawodnik Mikkel Mikkelsen, zdobył 13 punktów. Teraz kilka słów o Grand Prix Wielkiej Brytanii. Podczas 3. i 4. rundy tegorocznego cyklu ze względu na kontuzję nie wystąpią Dominik Kubera i Dan Bewley. Polaka zastąpi Jan Kwiech, a Brytyjczyka Anders Thompson. Zawody w Manchesterze odbędą się 5 i 6 czerwca. Kończymy zaproszeniem na gra.fm. Tam przeczytacie o prawdopodobnych problemach finansowych naszych rywali. Chodzi o Stal Gorzów. Wróciły doniesienia dotyczące niestabilnej sytuacji w klubie.
5: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
0: Mimo 21 stopni Celsjusza na termometrach, przez silny wiatr odczuwalna temperatura jest na pewno trochę niższa. Na niebie przeplatanka słońca i chmur. Dziś i jutro nie ma padać. Jutro w naszym mieście ma być cieplej, nawet do 24 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
9: Już po 15:00. To czwartek, 28 maja. 1 czerwca zbliża się wielkimi krokami. Na szczęście w Toruniu nie brakuje, a z każdym dniem przybywać będzie atrakcji, na które można zabrać nasze pociechy. Co powiecie na wizytę w Luna Parku? Tak, nieco więcej na ten temat w tej godzinie, ale najpierw Lady Punk.

0: Joe Cocker, Summer in the City. Rzeczywiście temperatury już niemalże wakacyjne, ale najgorętsze informacje dotarły dzisiaj do nas z magistratu, o czym Artur Stochla.
1: Stało się, słuchajcie. Rada Miasta przegłosowała ustawę o zakazie sprzedaży alkoholu po godzinie 22. Na szczęście ku radości przedstawicieli niektórych zawodów, ale również wąskiej grupy bezrobotnych, sprzedaż wraca od godziny 6 rano. Jak się okazuje, najwięcej obaw budziły pogłoski, że od teraz małpki dostępne będą tylko w zoo. Jako że nocny zakup napojów o silnym woltażu będzie możliwy tylko w barach, kilka miejscowych kebabów i Poczta Polska wystąpiły o koncesję, planując tym samym rozwinąć zakres swojej działalności. Nie da się ukryć, że alkohol jest problemem nie tylko w naszym mieście, ale i w całym kraju. Niedawno będąc w Łodzi, byłem świadkiem, jak zataczający się facet pytał jakiegoś studenta, gdzie jest. W odpowiedzi usłyszał, że w Łodzi, na co zataczający jegomość odparł: panie, w Łodzi to ja wiem, ale na jakim oceanie?
2: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Lacium?
6: Tak. Bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Jedziemy!
12: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
13: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: Dobra aura nie bierze się znikąd. Zobacz nowość od Lembut. Osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Wybierz nowoczesne mieszkanie otoczone zielenią z oczkami wodnymi. Korzystaj z komfortowych parkingów dla ciebie i gości oraz strefy biur czy usług na terenie osiedla. To miasto w mieście zaprojektowane dla twojej wygody. Sprawdź wolne lokale. lem-but.pl.
15: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
16: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
15: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
16: Litorsal Senior?
15: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowid.
7: No to jedziemy.
12: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Po reklamie.
19: Słuchasz Radia Gra.

Avicii, Wake Me Up w Radio Gra. Pamiętacie swoje dziecięce marzenia? Zostać strażakiem, aktorką, a może policjantem? A może pracować w cyrku bądź Luna Parku? No to może nie do pracy, ale do zabawy zachęcamy i zapraszamy Was. Luna Park Europa ponownie pojawi się na placu cyrkowym od jutra do poniedziałku, aż do 21:00, codziennie od 14:00, tylko w niedzielę szybciej, bo już od godziny 11:00. Mam dla Was podwójne zaproszenia na wybraną atrakcję, ale trzeba przypomnieć sobie i podzielić się swoimi dziecięcymi marzeniami. Kim chcieliście być? Telefon 56 i od 6 do 0. Radio Gra.

0: Tropiki Breaking Me w Radio Gra. Toruńska gastronomia wjeżdża na europejskie salony. Prezydent Torunia pochwalił się świetnymi wieściami z Krakowa. Dwie nasze lokalne restauracje oficjalnie trafiły do prestiżowego przewodnika Michelin na rok 2026. Jakie? Wejdźcie na Gra FM i sprawdźcie. A do 16 w Radio Gra m.in. Gazebo I Like Chopin i Mossiman z Tripsem. Halo!
1: Reklama.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: W sobotę 30 maja Muzeum Etnograficzne w Toruniu opanują przedszkolaki. 42. Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego na Wysokiej Górze to pełne radości, kolorów i muzyki doroczne święto najmłodszych. Zapraszamy całymi rodzinami od 10 do 14, a o 18 wpadnijcie do Muzeum Etnograficznego na koncert interaktywny Sen, Jawa, Zabawa. Magiczną podróż przez muzykę, wspomnienia i dziecięcą wyobraźnię. Bilety na koncert dostępne w kasie i online. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
4: Barbara?
5: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
5: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
5: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
6: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert tanie.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Jeśli lubisz przedmioty ścisłe, interesujesz się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcesz przekuć w innowacyjne rozwiązania, aplikuj do Wojskowej Akademii Technicznej. Nowoczesna baza naukowa, liczne koła i organizacje studenckie, otwarte obiekty sportowe na terenie kampusu. Dla studentów wojskowych uposażenie 6,5 tysiąca złotych miesięcznie, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Aplikuj teraz na studia wojskowe lub cywilne www.wat.edu.pl.
13: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
14: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
15: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie. Mimo 21 stopni Celsjusza na termometrach, przez silny wiatr odczuwalna temperatura jest na pewno trochę niższa. Na niebie przeplatanka słońca i chmur. Dziś i jutro nie ma padać. Jutro w naszym mieście ma być cieplej, nawet do 24 stopni.
17: To jest Radio Gra.

0: Halo, dzień dobry. W sprawie konkursu. To kim pani chciała być w dzieciństwie?
1: Kiedyś zawsze chciałam być lekarzem i ratować ludzi, a na dzień dzisiejszy w ogóle się brzydzę krwi z boi zastrzyków.
2: Piosenkarką.
0: A jaka była ulubiona wtedy?
2: Britney.
3: Chciałam zostać pracownikiem Castoramby, bo podobały mi się te świecące lampy, co tam są.
4: Laborantką w białym fartuszku w laboratorium i z tymi odczynnikami 500, tak?

0: Robert Gawliński, nie stało się nic. To też tak a propos sytuacji na toruńskich drogach. Są remonty, są korki. I niestety potrzeba dużo wyrozumiałości i cierpliwości. A miasto tym razem bierze pod lupę Jakubskie Przedmieście. Urząd miasta rusza bowiem z wielkimi konsultacjami społecznymi i pyta mieszkańców o jedno. Jak uzdrowić ruch w tej części miasta? Możliwości zabrania głosu jest mnóstwo. Można wypełnić ankietę, wejść na spotkania online albo pojawić się osobiście. Najbliższa okazja już w przyszłą środę, 3 czerwca, podczas spotkania terenowego przy szkole podstawowej numer 2. A już za chwilę w Radio Gra. Raport o 16.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Co najbardziej lubią dzieci?
5: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
4: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
5: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
4: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
6: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera, tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 20.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Z okazji dziesięciolecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica-torun.pl.
4: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe, niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50/50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
5: Ach, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy markizę i moskitierę,
6: Mrok! I wszystko jasne. Zamówimy markizę i moskitier. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i moskitier. Mrok, Toruń, szosa Chełmińska 92.
7: Mrok, znajdź swój cień w słoneczny dzień.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator, Botanicals, City, Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Po reklamie.
11: Wybiła 16 o tym, co w Toruniu, w kraju i na świecie w najświeższym raporcie Radia Gra.
12: Manerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. Zaczynamy od tragicznych informacji z Głuchowa w powiecie toruńskim pod Chełmżą. Tam zginął 30-letni motorowerzysta.
13: Tuż po godzinie 13.30 dyżurny otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Głuchowo. Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy nadal pracują na miejscu, wynika, że kierujący motorowerem Romet 30-latek wjechał tuż pod nadjeżdżający pociąg relacji Chełmża-Nawra. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna ten zmarł na miejscu. Maszynista został przebadany przez policjantów na zawartość

0: ma wyjaśnić prokuratorskie śledztwo.
1: Mówiła podkomisarz Dominika Bocian, oficer prasowa komendanta miejskiego policji w Toruniu. Zmieniamy temat. Toruńscy radni zdecydowali dzisiaj o ograniczeniu nocnej sprzedaży alkoholu w Toruniu. To oznacza, że od 1 lipca nie kupimy w sklepach od godziny 22 do 6 żadnego alkoholu. Bary czy restauracje będą jednak sprzedawać takie napoje bez tych ograniczeń. Ten temat będziemy jutro poruszać szerzej w naszych raportach. Teraz zaglądamy na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, bo tam po weekendzie 1 czerwca rozpocznie się rekrutacja na nowy rok akademicki. W ofercie jest ponad 100 kierunków, ale ten nabór będzie specyficzny. Z kilku powodów. Jakich?
2: Jeżeli chodzi o takie sprawy demograficzne, no to oczywiście mamy w tej chwili te 2 lata, gdzie przyjdzie 1,5 rocznika, więc mamy ten moment oddechu, że nie musimy się martwić o to, czy te miejsca będą wypełnione. Natomiast tendencją, nie ma co ukrywać, tendencją nie tylko ogólnopolską, ale i ogólnoeuropejską jest i niż demograficzny, i nie tylko niż demograficzny, ale też i taka rzadsza ochota na podejmowanie studiów. Więc my tutaj przede wszystkim, tak jak powiedziałam, zmieniamy programy studiów tak, żeby one były po prostu najbardziej atrakcyjne i żeby odpowiadały tym wszystkim potrzebom, które w tej chwili mamy.
1: Mówiła dr Ewa Waluszek-Bednarek z biura prasowego UMK. W godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego kierowcom przypominamy o utrudnieniach związanych z remontem torowiska na skrzyżowaniu Skłodowskiej, Kirii Wschodniej. Drogowcy wczoraj wprowadzili jednak korekty w organizacji ruchu, by zminimalizować utrudnienia. Tunel w ciągu wschodniej jest otwarty przy zachowaniu ograniczenia dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Przejezdna jest także remontowana.

0: zamontowana ulica Sobieskiego na fragmencie od Żółkiewskiego do ronda Pokoju Toruńskiego.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Jest kolejna osoba zatrzymana w związku z serią fałszywych alarmów. W sumie w ręce policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wpadło już 4 młodych mężczyzn, którzy mają odpowiadać za bezpodstawne wezwania służb do mieszkań osób związanych ze środowiskiem prawicy. Zostańcie z nami już za moment na naszej antenie informacje pogodowe.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
0: W kolejnych godzinach w pogodzie w Toruniu bez większych zmian utrzyma się ten silny wiatr, nie powinno padać, a na niebie trochę słońca, trochę chmur. Natomiast jeżeli chodzi o noc w naszym mieście, to synoptycy przewidują, że mogą wystąpić przymrozki.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
3: I już po 16:00 szczęśliwego, spokojnego i w miarę płynnego powrotu do domu, po pracy, chyba że jeszcze jakieś zakupy. No i te nieszczęsne korki. Bibi Rexa, już za chwilę, później Purple Disco Machine.

0: Przy takich utworach nie straszne nawet popołudniowe korki w Toruniu. Rod Stewart w Radiu Gra. W niedzielę emocje żużlowe na motorenie, ale i kibice Apatora Toruń pewnie jutro zasiądą przed telewizorami, aby, o dziwo, dopingować włókniarza Częstochowa. Ten, mimo że przegrał dotychczasowe wszystkie spotkania, teraz staje przed wyjątkową szansą, aby pokonać jednego z faworytów do wygrania ligi, przynajmniej na papierze, bo powiedzieć, że w Betardzie Sparcie Wrocław panuje szpital, to niewiele powiedzieć. Przed jutrzejszym meczem można powiedzieć, że Wrocław leży na ujomie. Z gry wypadli Biulej, Łaguta i Andersen. Czy osłabiony Wrocław ucieknie spod topora? Początek meczu jutro o 18:00. My za to jedziemy z Gorzowem. Początek meczu o 17:00, ale już od 14:00 w strefie kibica rozpoczną się atrakcje dla dzieci. A ja mam dla was podwójne zaproszenia na ten mecz, ale trzeba powiedzieć, jaki i dlaczego jest wasz ulubiony zawodnik jeżdżący teraz w gorzowskich barwach.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum 2 produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. 2 dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro.
10: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

trasy Radio Góra poleca. Zaglądamy do Odnowie, gdzie trwa ogólnopolski przegląd studenckich spektakli muzycznych Przygrywka. A dziś m.in. o 18.30 oto Królestwo w wykonaniu Akademii Teatralnej z Warszawy, a o 20.30 Akademia Muzyczna z Łodzi zaprezentuje Bal Kreślarzy. Weekend, mnóstwo wydarzeń pod znakiem Dnia Dziecka. Przypominamy o naukowej petardzie, która przy Młynie Wiedzy w sobotę od 11 do 17. Także z udziałem Radia Gramy zapraszamy Was tego dnia także na dzień otwarty. Ale będzie w sobotę od 13 do 17 także patriotyczny Dzień Dziecka w Muzeum Artylerii przy ulicy Sobieskiego. Tu dmuchańce, gry, zabawy, stoiska. No ale przede wszystkim, skoro to Muzeum Artylerii, mnóstwo sprzętu i wyposażenia służb mundurowych. Poleca Radio Gramy.

Vanessa Amorosi, Absolutely Everybody w Radio Gra. No i tak jak się domyślałem, Jack Holder i Paweł Przedpełski to nazwiska, które najczęściej padały z waszych ust a propos ulubionych zawodników jeżdżących w barwach Gorzowa. Do 17 w Radio Gra, za to na naszej antenie pojawią się Madonna, Peter Andre czy chociażby Ed Sheeran.

0: Ci do Media Markt.
1: Jeśli lubisz przedmioty ścisłe, interesujesz się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcesz przekuć w innowacyjne rozwiązania, aplikuj do Wojskowej Akademii Technicznej. Nowoczesna baza naukowa, liczne koła i organizacje studenckie, otwarte obiekty sportowe na terenie kampusu. Dla studentów wojskowych uposażenie 6,5 tysiąca złotych miesięcznie, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Aplikuj teraz na studia wojskowe lub cywilne. www.wat.edu.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Po reklamie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
21: W kolejnych godzinach w pogodzie w Toruniu bez większych zmian utrzyma się ten silny wiatr, nie powinno padać, a na niebie trochę słońca, trochę chmur. Natomiast jeżeli chodzi o noc w naszym mieście, to synoptycy przewidują, że mogą wystąpić przymrozki.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
22: Słuchasz Radia Gra.

0: Hunter X Golden w Radiu Gra. Coraz bliżej weekendu, coraz bliżej wyjątkowego wydarzenia, także z udziałem Radia Gra. Naukowa petarda obchodzi swój jubileusz dziesięciolecia.
1: Sebastian Świercz, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. W tą sobotę już od godziny 11 startujemy z piknikiem popularno-naukowym. Naukowa petarda, to jest 10. już edycja tego pikniku. Atrakcji tak naprawdę co niemiara, bo są atrakcje, które będą, do których będzie wykorzystywana scena na tym pikniku. Jest wielkie miasteczko namiotowe, które powstanie na tym naszym parkingu i również strefa takich dmuchanych atrakcji, nie tylko w formie jakichś tam zjeżdżalni czy zabawowych rzeczy, ale też na przykład taki model dmuchany Jelita 3D. Do tego Jelita będzie można wejść, to jest 13-metrowy dmuchany model Jelita.
0: No przyznaję, zachęcająco to brzmi. W wielu miejscach byłem, ale w tym jeszcze nie.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
1: to wybrałabym prezent z Media Expert.
2: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
1: zwierzątko interaktywne Beatsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
2: I wiele innych zabawek w super cenach.
3: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Co najbardziej lubią dzieci?
6: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
5: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
6: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
5: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
7: Cyryl Piela Medica to miejsce fizjoterapii dzieci i młodzieży. Oferta obejmuje m.in. ćwiczenia korekcyjne postawy ciała, terapię stóp przy płaskostopiu i koślawości, dobór wkładek ortopedycznych oraz trening medyczny dzieci i nastolatków. Cyryl Piela Medica, ulica Storczykowa 2, Wrzosy. Informacje pod numerem 509-855-955.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowym.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Korimpex, tani weekend, do soboty. Arbus 4,59 kg. Śmiej żelki różne rodzaje, 3,99 opakowanie. Lody Vibes 100 ml, dwa rodzaje, 6,99 opakowanie. Borówki Luz 24,99 kg. Kupuj także online z dowozem na Korimpex.pl.
1: Ale petarda! Już 30 maja parking przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zamieni się w tętniącą energią przestrzeń eksperymentów. Od 11 czeka na Was jubileuszowa 10. edycja naukowej petardy. Rodzinnego pikniku pełnego niezwykłych atrakcji dla małych i dużych odkrywców. Wśród nich strefy nauki, zdrowia, bezpieczeństwa i zabawy. Wstęp wolny! Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
2: RTV Euro AGD. Już

0: Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
1: Po reklamie.
2: To czwartek, 28 maja, jest 17 w Radiu Gra. Czas na raport.
3: Marta Malerowska, witam ponownie. Zaczynamy lokalny raport. Zapraszam. W Czarnowie na Krajowej 80 pojawił się fotoradar. To kolejny krok w stronę poprawy bezpieczeństwa w tej miejscowości wzdłuż drogi łączącej Toruń i Bydgoszcz. To także odpowiedź na prośby mieszkańców. Przypomnijmy, w Czarnowie doszło do tragicznego wypadku. 3 lata temu zginął tam 15-letni pieszy. Jak sytuacja w tym miejscu wyglądała przed fotoradarem?
4: Krystyna Gajdemska, radna gminy Zławie Zielka, prezes stowarzyszenia Jak uchronić parki. Jest to droga krajowa, porusza się tutaj bardzo dużo aut. Nie mamy tutaj chodników, więc poruszamy ją się piesi, rowerzyści poboczem tej drogi krajowej. Nie ukrywam, jadą bardzo szybko, nie stosują się do ograniczeń prędkości. W tym miejscu, gdzie jest umieszczony fotoradar, obowiązuje ograniczenie 50 km na godzinę. Za chwilę, dosłownie kilka metrów, mamy przejście dla pieszych, zjazd do szkoły.
3: Na miejscu z radiowym mikrofonem była nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Dziś dostaliśmy informację z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego nadzorującego wspomniany fotoradar, że właśnie dzisiaj to urządzenie zostało włączone w rejestrację wykroczeń. Zmieniamy temat, choć w naszym mieście nie brakuje drużyn na najwyższym poziomie oraz imprez, o których mówi nie tylko Polska, ale także Europa czy świat, to nie wszystkie toruńskie kluby sportowe z Torunia są zadowolone z podziału miejskich dotacji. Na finanse narzeka zarząd Katarzynek, czyli koszykarskiego klubu Energa Toruń. W naszym studiu była dyrektor zarządzająca klubem Krystyna Bazińska-Michałowska.
5: Koszykarki nie zarabiają, dlatego że są piękne, mimo że wszystkie są piękne, ale dlatego że znakomicie grają. I im lepiej gra zawodniczka, tym większa pensja i bardzo dobrze, i tak powinno być. Tylko jeżeli my nie mamy takich środków, to my niestety, nawet przy zawodniczkach zagranicznych jest to zawsze łód szczęścia. Albo się uda, albo się nie uda. W tym roku nam się znakomicie udało, bo nasza rozgrywająca była jedną z najlepszych rozgrywających w całej lidze. To był przypadek. W tej chwili gra w lidze australijskiej.
3: Temat przedstawiliśmy także w Urzędzie Miasta. Wydział Sportu i Rekreacji zapowiada zmiany w systemie przydzielania środków, ale podkreśla, że budżet nie pozwala na pełne zaspokojenie potrzeb wszystkich klubów. Jak więc na ten moment wygląda system dofinansowań?
6: Od wielu lat przekazujemy w drodze dotacji celowych środki finansowe na rzecz rozwoju sportu w Toruniu. Mamy różne konkursy. I tak może hasłowo powiem, nie takimi tytułami, które są dość skomplikowane. Mamy koszyki pod tytułem rekreacja, koszyk pod tytułem imprezy, sport seniorski, czyli ten profesjonalny na najwyższym poziomie, koszyk pod tytułem młodzież i dodatkowo jeszcze organizujemy 3 konkursy w ramach profilaktyki uzależnień i też mamy tutaj 3 koszyki, rekreacja, dzieci i młodzież i sport w kategorii senior, czyli tak naprawdę tych konkursów z możliwością uzyskania dotacji jest w skali roku bardzo, bardzo dużo.
3: Mówiła Angelika Dzięgiel-Poślada, dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji. Zmieniamy temat. Urzędnicy zapraszają mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących organizacji i bezpieczeństwa ruchu na Jakubskim Przedmieściu w Toruniu. Przekonują, że wasze opinie

0: mogą wypracować konkretne propozycje zmian. Konsultacje startują w przyszłym tygodniu, 3 czerwca. Więcej informacji na Gra FM.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Nie przyszedł i nie wyznaczył obrońcy. Mowa o Sławomirze Mentzenie, który nie pojawił się na posiedzeniu sejmowej komisji opiniującej wniosek o uchylenie mu immunitetu. Policja domaga się ukarania lidera Konfederacji za posiadanie i użycie racy podczas Marszu Niepodległości 11 listopada.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie Chełmińskiej 92.
0: Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu. Jeżeli chodzi o najbliższe godziny, to raczej bez większych zmian w pogodzie. Natomiast w nocy w naszym mieście mogą wystąpić przymrozki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Torunia ostrzeżenie. Temperatura może spaść do 3 stopni Celsjusza, natomiast przy gruncie lokalnie do minus 2.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie Chełmińskiej 92.
4: Kolejny raport za niecałą godzinę. Jutro w Toruniu rusza 30. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt, a dzisiaj o 18.00 przy teatralnej wejściówce wystawa fotografii teatralnej Wojtka Szabelskiego. To naprawdę warto zobaczyć.

0: Gromi, Without You w Radio Gra. Toruń, czas wsiadać na dwa kółka i wrzucić wyższy bieg, bo już poniedziałek, 1 czerwca, rusza wielka bitwa o puchar rowerowej stolicy Polski. Przez cały miesiąc pompować będziemy kilometry dla naszego miasta. Zasada jest prosta. Pobieramy aplikację Aktywne Miasta, wybieramy Toruń i kręcimy w drodze do pracy, szkoły, na zakupy czy podczas weekendowych wypadów. A w bazie nagród czekają konkretne fanty. Osobne trofea czekają na absolutnych liderów oraz dla najlepszych szkół. Radio Gra jest po raz kolejny patronem medialnym tej akcji. U nas po przerwie Rose i Bruno Mars, APT, a później The Weeknd, Blinding Lights.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50/50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Torimpex, tani weekend, do soboty. Arbus 4,59 kg. Śmiej żelki, różne rodzaje, 3,99 opakowanie. Lody Vibes 100 ml, dwa rodzaje, 6,99 opakowanie. Borówki Luz 24,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
8: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja Toruń Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
9: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji dziesięciolecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica@torun.pl.
10: Wow! Oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
11: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi TikTokerami.
10: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
11: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus, to o nas!
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
13: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

0: Cleo, Łowcy Gwiazd. Lepiej późno niż później. Doczekamy się wreszcie powrotu roweru miejskiego. Tak oficjalnie wystartuje 1 czerwca, ale testowo system zostanie uruchomiony już jutro. Do dyspozycji będzie 250 nowoczesnych rowerów. Czwartej generacji będzie można wypożyczyć na jednej z 60 stacji toruńskiego roweru miejskiego, które rozmieszczone zostaną w kluczowych punktach miasta. Aby rozpocząć korzystanie, wystarczy pobrać aplikację, zarejestrować konto i zasilić je kwotą 20 zł. A zresztą chyba system jest Wam doskonale znany. Do 18 w radiu gra doskonale znane hity. Bill Medley i Jennifer Warnes, czyli temat z filmu Dirty Dancing, ale będzie też Tina Turner.
1: Reklama.
2: Ale petarda! Już 30 maja parking przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zamieni się w tętniącą energią przestrzeń eksperymentów. Od 11 czeka na Was jubileuszowa 10. edycja naukowej petardy. Rodzinnego pikniku pełnego niezwykłych atrakcji dla małych i dużych odkrywców. Wśród nich strefy nauki, zdrowia, bezpieczeństwa i zabawy. Wstęp wolny! Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
3: Jeśli lubisz przedmioty ścisłe, interesujesz się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcesz przekuć w innowacyjne rozwiązania, aplikuj do Wojskowej Akademii Technicznej. Nowoczesna baza naukowa, liczne koła i organizacje studenckie, otwarte obiekty sportowe na terenie kampusu. Dla studentów wojskowych uposażenie 6,5 tysiąca złotych miesięcznie, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Aplikuj teraz na studia wojskowe lub cywilne www.wad.edu.pl.

0: produktami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafarnia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

0: życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wow, oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
2: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi tiktokerami.
1: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
2: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus, to o nas!
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Teatr imienia Wila Machorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
7: Po reklamie.
8: Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu. Jeżeli chodzi o najbliższe godziny, to raczej bez większych zmian w pogodzie. Natomiast w nocy w naszym mieście mogą wystąpić przymrozki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Torunia ostrzeżenie. Temperatura może spaść do 3 stopni Celsjusza, natomiast przy gruncie lokalnie do minus 2.
9: To jest Radio Gra. No.

0: Tina Turner w Radio Gra Typical Mail. A wyjątkowy artysta fotografik Wojtek Szabelski zaprasza na niezwykłą wystawę Kultura od środka. Na pierwszy ogień idzie teatr, bo on jest najbliższy autorowi. Już za chwilę o 18:00 przy teatralnej wejściówce można zobaczyć, jak wytrawnym obserwatorem Toryckiego Teatru jest Wojtek Szabelski. Ja już dziękuję za uwagę. Mariusz Skłodanowski. Do usłyszenia, do jutra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
4: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Media Expert taniej masz.
6: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSweet. Jesteś

0: klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwitch. Zadzwoń 570 035 770. Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
1: Wow! Oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, ulas...
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Przy zakupie minimum 2 produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
4: Wbijaj po piłki do MediaMarkt.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
7: Po reklamie.
8: Jest 18, to jest Radio Gran. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
9: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. W Toruniu trwają intensywne przygotowania do realizacji nowego połączenia z budowaną trasą S10. Kluczowe zmiany obejmą okolice skrzyżowania ulic Andersa i Drzymały. Więcej informacji przekaże nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
10: Za budowę samego węzła odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Z kolei miasto wybuduje nową ulicę, która połączy krzyżówkę Andersa i Drzymały z przyszłym węzłem. W ramach inwestycji skrzyżowanie zostanie przebudowane, pojawi się też sygnalizacja świetlna. Ulica Andersa na odcinku 170 metrów w kierunku poznańskiej zyska 2 jezdnie po 2 pasy ruchu w każdą stronę. Miasto realizuje prace projektowe, które potrwają do końca roku. Przetarg na roboty budowlane planowany jest na przyszły rok.
9: Nowy fragment S10 to strategiczna inwestycja dla naszego regionu. Cały odcinek między Bydgoszczą a Toruniem ma być przejezdny najpóźniej do 2028 roku. Więcej o tej inwestycji piszemy na gra.fm. Teraz zaglądamy na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, bo tam po weekendzie 1 czerwca rozpocznie się rekrutacja na nowy rok akademicki. W ofercie jest ponad 100 kierunków.
11: Te najbardziej popularne kierunki od lat właściwie są te same. Zawsze na pierwszym miejscu jest kierunek lekarski. To jest stale coś, co młodych ludzi najbardziej interesuje. Ale w zeszłym roku też taką pozytywną niespodzianką był kierunek lekarsko-dentystyczny. Tutaj okazało się, że też bardzo dużo osób chce ten zawód wykonywać. Jeżeli chodzi o kampus toruński, to weterynaria, prawo, psychologia, ale także japonistyka czy anglistyka. To są kierunki, które najczęściej są wybierane przez naszych kandydatów.
9: Mówiła dr Ewa Waluszek-Bednarek z biura prasowego UMK. Zmieniamy temat i teraz mamy dobre informacje dla cyklistów, bo rusza nowa edycja roweru miejskiego w Toruniu. Oficjalnie od 1 czerwca, ale tak naprawdę system testowo zostanie uruchomiony jutro. Do dyspozycji będzie 250 nowoczesnych rowerów czwartej generacji, które będzie można wypożyczyć na jednej z 60 stacji, a będą one rozmieszczone w kluczowych punktach miasta. Tegoroczny sezon potrwa do końca listopada, natomiast w przyszłym roku rozpocznie się od 1 marca. Za toruński rower miejski odpowiedzialna jest firma Next Bike Polska. Umowa z nią została zawarta do 2028 roku, czyli na 3 sezony. Zostańcie z nami, bo już za chwilę będziemy mieli dla Was informacje pogodowe dla naszego miasta. Ta noc w Toruniu może upłynąć nam z przymrozkami. Przed nimi ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który wydał dla naszego miasta ostrzeżenie. Temperatura spadnie do 3 stopni Celsjusza, a lokalnie przy gruncie do minus 2. Jeżeli chodzi o prognozy na jutro, to ma być do 24 stopni Celsjusza i będzie przeważnie słonecznie.
8: Witajcie w czwartek po 18, w trwający jeszcze dzień hamburgera, może być także wegetariański na kolację. Przemek Grabowski z Wami po godzinach w Radiu Gra, Wasze ulubione hity, klasyki, nowości i coś dobrego od Kaigo teraz, jego Save My Love.

0: Diabeł. To Lorin i jej Euforia. Słuchajcie, są wiadomości ze świata nieruchomości. Jest kolejna obniżka na posiadłość Jennifer Lopez i Bena Afflecka. Jennifer Lopez chciała 30 kilka milionów dolarów, ostatnio 21. Jest obniżka na 18 milionów. No jest promocja, może macie bogatego wujka w Ameryce. Britney Spears na razie nie wystawia swojego domu na sprzedaż. Śpiewa dla was po godzinach w Radiu Gra. Born to make you happy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To był hicior dla tych, którzy zbliżają się może powoli do 50, czują się jakby mieli 25 lat, ale muzycznie są wciąż w latach 90, a może ktoś dopiero odkrył muzykę zespołu M People. Jest energia, prawda? Moving on up. Klasyki nie zabraknie, nowości też. I wróci również król popu. Zagramy tutaj Michaela Jacksona.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Torimpex, tani weekend, do soboty. Arbuz 4,59 kg. Śmiej, żelki, różne rodzaje, 3,99 opakowanie. Lody Vibes, 100 ml, dwa rodzaje, 6,99 opakowanie. Borówki Luz, 24,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
6: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

Michael Jackson wrócił ostatnio na szczyty listy Billboardu jako najbardziej popularny artysta na całym świecie. To po premierze jego filmowej biografii Tutaj Król Popu w wielkim hicie Smooth Criminal. Czas na nowości, ale w tym house'owym hicie Boba Sinclara słychać też trochę klasyki, którą tworzył kiedyś sam Bob Sinclar i Kajsa, która świetnie śpiewa, jeszcze lepiej tańczy w numerze I Can't Wait. Tak będzie brzmieć tegoroczne lato.

Just the way you are, Milki w remiksie Davida Getty. Nasza nowość to idealny numer na takie drugie śniadanie o tej porze. No, dlaczego drugie śniadanie o tej porze? Bo przecież dni mamy takie długie, że jak sobie człowiek to dobrze podzieli, to w jeden dzień można mieć dwa dni, może trochę więcej załatwicie. No to na te późniejsze śniadanie też za chwilę Artur Gadowski, czeka też Duke Dumont i jego houseowy klasyk Ocean Drive.

0: pomocnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-Garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon e-Garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz IceWings. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj IceWings. Zadzwoń 570 035 770.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
8: Harmonizer.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
0: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Po reklamie.
11: Ta noc w Toruniu może upłynąć nam z przymrozkami. Przed nimi ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który wydał dla naszego miasta ostrzeżenie. Temperatura spadnie do 3 stopni Celsjusza, a lokalnie przy gruncie do minus 2. Jeżeli chodzi o prognozy na jutro, to ma być do 24 stopni Celsjusza i będzie przeważnie słonecznie.
12: Słuchasz Radia Gra.

0: ten film Łowcy Duchów dzisiaj wygląda trochę zabawnie, ale kiedyś te efekty naprawdę to było coś. To było wow, może warto sobie przypomnieć taką retroprodukcję z tego filmu Ghostbusters, Pogromcy Duchów, Ray Parker Jr. Klasyki nie zabraknie, wrócimy do muzyki Ace of Base na przykład. A kto pamięta Iwana i słynną fotonowelę? To przed wami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
6: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń Kociewska 22.
7: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy.
11: 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą

It's Rainy Man, wersja Jerry Halliwell po godzinach po 19. Przemek Grabowski, fajnie, że jesteście z nami w Radiu Gra. Mam tutaj dla was hity pełne energii przy czwartku. No i teraz kolejny klasyk. Tak, tak, gramofon już rozgrzany. Mam to na czarnym krążku. Od razu słychać te trzaski, prawda? Wracamy do brzmień. Italo Disco, jeden z największych hitów w gatunku. Na pewno każdy z nas miał takiego wujka, który nagrywał Italo Disco na kasety kiedyś. Fotonowela od Iwana teraz w Radiu Gra.

0: wielokrotnie popularną wokalistką, to Lutrisha McNeil w wielkim hicie Perfect Love. A ja mam wiadomość dla niewyspanych, słuchajcie, wysypiajcie się, bo doczytałem dzisiaj, że regularne spanie krócej niż 7 godzin na dobę prowadzi do depresji i nerwicy, żeby wam się nie przydarzyło. Ale jeszcze nie śpimy, bo tyle hitów, zanim zajdzie słońce. Za chwilę Alan Walker, jego Dancing in Love. Wrócimy też do muzyki zespołu OMD.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
4: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Masz firmę? Kupujesz w Bricommerce? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricommerce. Nasze ceny rządzą.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Zapraszamy do salonu O Moda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.

0: umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

Na piękne, słoneczne dni, na końcówkę maja i początek czerwca, no bo przecież po weekendzie wchodzimy w czerwiec. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, a teraz hit na urodziny. Dla kogo dzisiaj? Od Kasi? Dla brata Darka. Wszystkiego najlepszego, bracie. Zdrówka, radości, spełnienia marzeń, wszelkiej pomyślności. Chrześnica też pozdrawia Natalka i Marcelek i szwagier, a nawet Darek Tomek ze Szwajcarii też się tutaj dołożył. Oczywiście nikt nie płacił, ale też ci załatwił te pozdrowienia w Radiu Gra. W Szwajcarii nawet nas podsłuchują. Darek, wszystkiego najlepszego. Od rodzinki, od przyjaciół dla ciebie na świętowanie One Republic i Give Me Something. Radio Gra.

0: Lata lecą, a ten hit Justina Biebera i Nicki Minaj ma drugie życie po sukcesie, po wiralowym sukcesie w internecie w tym roku. Po tym jak Justin Bieber pokazał, jak to się robi na festiwalach, grając z YouTube'a. Można. A co ja zagram wam za chwilę? No tym razem nie z YouTube'a, ale z czarnego krążka będzie kolejny klasyk. Oczywiście, że z filmu Rocky, pierwsza najlepsza wersja hitu grupy Survivor. Eye of the Tiger już czeka.
1: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSwings. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwings. Zadzwoń 570 035 770.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. I ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: RTV Euro AGD. Już

0: Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Wyobraźcie sobie, że był taki czas w historii ludzkości, kiedy nie było TikToka, Instagrama też nie było, a nawet Facebooka nie było, kiedy słuchało się tego gościa, Camaro, Fam Like You. Niezapomnianych klasyków nie zabraknie również po 20:00, będą też ciekawe nowości na piękny maj. Przemek Grabowski, życzę wam miłego wieczoru, do usłyszenia, cześć.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na

0: 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP

Artur Stochla, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Kierowcy, noga z gazu. W Czarnowie na drodze krajowej numer 80 łączącej Toruń z Bydgoszczą pojawił się fotoradar. To kolejny krok w stronę poprawy bezpieczeństwa w tej miejscowości. Przypominamy, że w Czarnowie doszło do tragicznego wypadku. W październiku 2023 roku kierujący Volkswagenem śmiertelnie potrącił 15-letniego Jakuba. Warto do

0: Dodać, że fotoradar stanął tuż przed przejściem dla pieszych w pobliżu szkoły. Jak pierwsze dni z nowym urządzeniem ocenia pani Anna, która na co dzień dba o bezpieczeństwo najmłodszych na pasach?
1: Śmiet Anna, pracownik obsługi szkoły w Czarnowie. Koleżanka też się śmiała, że pierwszego dnia to mogli się tutaj kulać przez te pasy. Co prawda jeszcze wymijają tą prawą stroną, nie? No ale na to już nie mamy wpływu, prawda?
2: Ci jadący od strony Torunia mogą przyspieszać.
1: Tak, tak, dokładnie. Ale jest duża różnica, także nawet jak z daleka sobie zajeżdżają, to nie ma takiego tej niepewności, czy mam wyjść na te pasy, czy nie, nie?
2: A jak to wyglądało przed fotoradarem? Tutaj rzeczywiście kierowcy, mimo tego, że są znaki, jest ograniczenie prędkości, to nie zwalniali?
1: Nie dostosowywali się do tego, tak żeby był strach, żeby nawet wyjść, albo żeby nawet dziecko nie weszło pierwsze, prawda? Że nim ja je zawołam. Dużo się działo tutaj. No, stłuczki też się zdarzały.
0: Nasza reporterka rozmawiała również z mieszkańcami Czarnowa.
2: Kierowcy zwalniają?
3: Zwalniają, jak widzą, tylko to zaświeci się, nie?
2: Myśli pani, że będzie bezpieczniej w Czarnowie, jak jest fotoradar?
3: Mam nadzieję, że będzie bezpiecznie.
4: Tak, jest świetnie, że jest ten fotoradar i bardzo się sprawdza.
2: Kierowcy zwalniają, widać
4: tak,
2: to?
4: Teraz widać.
2: Szczególnie właśnie w rejonie szkoły chyba to było potrzebne.
4: Bardzo.
5: Krystyna Gajdemska, radna gminy Zławie Zielka, prezes stowarzyszenia Jak uchronić bardziej. Fotoradar znajduje się w miejscu przed szkołą, przed jedynym przejściem w Czarnowie. Jego celem jest zapewnienie mieszkańcom, przede wszystkim dzieciom, które tutaj uczęszczają do szkoły, przechodzą przez te pasy, odrobiny bezpieczeństwa i zwrócenie uwagi kierowcom, że należy tutaj zwolnić.
0: Czarnowo odwiedziła nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Do tematu wracamy po przerwie.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Po przerwie wracamy do Czarnowa, gdzie w pobliżu szkoły stanął fotoradar. To bardzo ważne, tym bardziej, że w 2023 roku doszło tam do śmiertelnego potrącenia 15-letniego Jakuba.
2: Marcin Swaczyna, wójt gminy Zławisz Wielka. Fotoradar pojawił się w ostatnich dniach na terenie gminy i to jest ogromny sukces mieszkańców przede wszystkim Czarnowa i okolic całej gminy, bo przecież pamiętamy te protesty, które zgromadziły w Czarnowie mieszkańców z terenu całej gminy. Wszystkim nam chodzi o to, by poprawić bezpieczeństwo na naszych drogach i fotoradar niewątpliwie w tym pomoże, aczkolwiek chciałbym tutaj bardzo mocno podkreślić, że o bezpieczeństwie na drogach w gminie Zławisz Wielka decydują sami mieszkańcy, codziennie korzystając z dróg i często jeżdżąc rozważnie, no mogą przyczynić się do tego, że będzie po prostu bezpieczniej i nie będzie potrzeby, żeby w inny sposób zabezpieczać te drogi.
3: Krystyna Gajdemska, radna gminy Zławisz Wielka, prezes stowarzyszenia Jak Uchronić Bardziej.
4: Tutaj oczywiście musimy wspomnieć o tragicznym wypadku, do którego doszło właściwie niedaleko od miejsca, w którym teraz stoi fotoradar i w którym też się znajdujemy. Tam zginął 15-letni chłopiec, mieszkaniec tutaj Czarnowa.
3: Tak, 2 lata temu zginął 15-letni Kuba, przechodząc przez drogę krajową w celu udania się do szkoły tak naprawdę. Musiał przejść przez tą drogę, ponieważ jechał autobusem do Torunia do szkoły. Po tym zdarzeniu bezpośrednio odbył się protest mieszkańców. Zablokowaliśmy ruch na tej drodze. W zeszłym roku powtórzyliśmy tą akcję, także częściowo blokując ruch na tej drodze, ale udaliśmy się w miejsce, w którym zginął Kuba.
1: Na miejscu z radiowym mikrofonem była nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. To nie koniec planów związanych z poprawą bezpieczeństwa w Czarnowie. W tej miejscowości wzdłuż DK 80 ma powstać chodnik.
5: Reklama.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
8: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
10: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
9: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
11: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Matury za nami, a to oznacza, że już w poniedziałek 1 czerwca rusza nabór na studia. Co zrobić, aby dostać się na UMK? Podpowie nam dr Ewa Walusiak-Bednarek z Biura Prasowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2: Ruszamy w poniedziałek 1 czerwca z rejestracją kandydatów. Właściwie cały ten proces odbywa się rejestracji zdalnie. Kandydaci muszą się zarejestrować, wszystkie wypełnić rubryczki, wybrać kierunki, to jest bardzo ważne, bo często o tym kandydaci zapominają i określić swoje priorytety, czyli co najbardziej by chcieli studiować. No i na razie po prostu, jeżeli to wszystko wypełnią, to po prostu czekają. Na tym etapie żadnych dokumentów nie wymagamy. Do 14 lipca na większość kierunków trwa rejestracja kandydatów. Każdy z kandydatów dostanie informację na swoje konto, czy się dostał i wtedy dopiero będziemy przyjmowali dokumenty. Te najbardziej popularne kierunki od lat właściwie są te same. Zawsze na pierwszym miejscu jest kierunek lekarski. To jest stale coś, co młodych ludzi najbardziej interesuje, ale w zeszłym roku też taką pozytywną niespodzianką był kierunek lekarsko-dentystyczny. Tutaj okazało się, że też bardzo dużo osób chce ten zawód wykonywać. Jeżeli chodzi o kampus toruński, to weterynaria, prawo, psychologia, ale także japonistyka czy anglistyka. To są kierunki, które najczęściej są wybierane przez naszych kandydatów. Cały czas myślimy o rynku pracy, cały czas myślimy o tym, że potrzebne są nowe kompetencje, mamy nowe technologie, więc uniwersytet musi na to odpowiadać. Co roku zmieniamy te programy studiów, a jeżeli chodzi o no już takie typowo nowe kierunki, to nie mamy w tym roku żadnego kierunku nowego pierwszego stopnia i studiów jednolitych magisterskich, natomiast mamy trzy kierunki nowe studiów drugiego stopnia, to jest elektroradiologia i ratownictwo medyczne w Collegium Medicum i Intercultural Leadership u nas w części toruńskiej.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Choć w naszym mieście nie brakuje drużyn na najwyższym poziomie oraz imprez, o których mówi nie tylko Polska, ale także Europa czy świat, to nie wszystkie toruńskie kluby sportowe z Torunia są zadowolone z podziałów miejskich dotacji. Na finanse narzeka zarząd Katarzynek, czyli koszykarskiego klubu Energa Toruń. W naszym studiu była dyrektor Krystyna Bazińska-Michałowska, która w rozmowie ze mną przyznała ze smutkiem, że klub miał drugi budżet od końca w lidze.
2: No myśmy doświadczyli to za poprzedniej pani dyrektor, obcięcie środków. I to drastyczne obcięcie środków. Powiem panu, nie wiem, z czego to wynika, natomiast wiem, że kobiety też mają prawo do sportu. Wiadomo, że sporty kobiece, one nie są tak popularne jak sporty męskie, ale nie jestem pewna, czy kobiety nie mają prawa do uprawiania sportu. Jak myśmy zaczynali, w Toruniu było 8 kandydatek do tego, żeby grać w koszykówkę. W tej chwili mamy wychowanki grające w ekstraklasie. Gramy 44 mecze, wyjazdy do Krakowa, Jeleni Góry. My jeździmy dwoma drużynami. Z noclegami lub nie, nas nie stać na noclegi.
1: Temat przedstawiłem w Urzędzie Miasta. Wydział Sportu zapowiada zmiany w systemie przydzielania środków, ale podkreśla, że budżet nie pozwala na pełne zaspokojenie potrzeb wszystkich klubów.
3: Czy są jakieś takie kryteria, które świadczą o tym, że dany klub na przykład dostaje więcej pieniędzy, a drugi mniej?
4: Znaczy oczywiście każdy klub jest weryfikowany pod względem kart ocen. Najpierw jest ocena formalna i jeżeli jest ocena pozytywna, to później taki każdy podmiot, który składa swoją ofertę na konkretne zadanie, jest oceniany pod względem karty, która ma wyszczególnione różne kryteria, tak? Różne, tak powiem, mierniki, o może w ten sposób powiem. I oczywiście im zadanie jest bardziej atrakcyjne, im, że tak powiem, efektywność szkoleniowa, jeżeli chodzi o młodzież, też jest wyższa, tym oczywiście klub uzyskuje wyższe środki.
1: Mówiła Angelika Dzięgiel-Poślada, dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji w Urzędzie Miasta Torunia.

0: 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Po reklamie.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Już w sobotę rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt w Teatrze imienia Willa Machorzycy. W programie premiery, spektakle z różnych krajów, wydarzenia towarzyszące oraz obecność artystów i krytyków z całej Europy.
2: No myślę, że tylu emocji i tylu ważnych nazwisk i tylu ważnych tematów, że właściwie każdy będzie mógł spotkać i gwiazdy, które są już znane na festiwalu, ale też młodych czy młodszych, młodsze pokolenie, którzy przyjadą tutaj do nas trochę skomentować nasz świat albo pokazać, jak oni go rozumieją. Mamy spektakl otwarcia, czyli naszą koprodukcję z Teatrem w Kownie, z Siedem Samotności w reżyserii Roberta Wilsona i Charlesa Chaina. Mamy takie nazwiska jak Christoph Martaler, który debiutował, można powiedzieć, na festiwalu Kontakt ze spektaklem Murkstein Europea 30 lat temu, czyli równo tyle, ile nasz jubileuszowa tegoroczna edycja. Dostał wtedy za ten spektakl główną nagrodę. Zobaczymy, kto w tym roku dostanie. No i kolejna gwiazda, czyli Milo Rau ze spektaklem Jasnowicka, a taki spektakl, który bardzo dojmująco pokazuje, jak współczesne wojny, współczesna przemoc sprawia, że obojętnie jemy na te tematy.
1: Mówiła Renata Derejczyk, dyrektor Teatru Willa Machorzycy w Toruniu. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt potrwa do 5 czerwca. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Artur Stochla.

0: Teraz przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Teraz

0: 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra w Toruniu. Powiemy m.in. o dofinansowaniu dla klubów sportowych w naszym mieście, nowym fotoradarze na trasie między Toruniem a Bydgoszczą oraz o rekrutacji na UMK. Będzie też mowa o festiwalu Kontakt. Zostańcie z nami.
3: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
2: Choć w naszym mieście nie brakuje drużyn na najwyższym poziomie oraz imprez, o których mówi nie tylko Polska, ale także Europa czy świat, to nie wszystkie toruńskie kluby sportowe są zadowolone z podziału miejskich dotacji. Na finanse narzeka zarząd Katarzynek, czyli koszykarskiego klubu Energa Toruń. W naszym studiu była dyrektor Krystyna Bazińska-Michałowska. Jak mówi, klub miał drugi budżet od końca w lidze.
4: No myśmy doświadczyli to za poprzedniej pani dyrektor, obcięcie środków i to drastyczne obcięcie środków. Powiem panu, nie wiem, z czego to wynika, natomiast wiem, że kobiety też mają prawo do sportu. Wiadomo, że sporty kobiece, one nie są tak popularne jak sporty męskie, ale nie jestem pewna, czy kobiety nie mają prawa do uprawiania sportu. Jak myśmy zaczynali, w Toruniu było 8 kandydatek do tego, żeby grać w koszykówkę. W tej chwili mamy wychowanki grające w ekstraklasie. Gramy 44 mecze, wyjazdy do Krakowa, Jeleniej Góry. My jeździmy dwoma drużynami. Z noclegami lub nie, nas nie stać na noclegi.
2: Temat przedstawiliśmy także w Urzędzie Miasta. Wydział Sportu zapowiada zmiany w systemie przydzielania środków, ale podkreśla, że budżet nie pozwala na pełne zaspokojenie potrzeb wszystkich klubów.
5: Czy są jakieś takie kryteria, które świadczą o tym, że dany klub na przykład dostaje więcej pieniędzy, a drugi mniej?
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku.

0: klub uzyskuje wyższe środki.
1: Mówiła dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji w Urzędzie Miasta Torunia Angelika Dzięgiel-Poślada, z którą rozmawiał Artur Stochla.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Kierowcy, noga z gazu w Czarnowie na drodze krajowej nr 80 łączącej Toruń z Bydgoszczą pojawił się fotoradar. To kolejny krok w stronę poprawy bezpieczeństwa w tej miejscowości, którą dziennie pokonują tysiące pojazdów. To także odpowiedź na prośbę mieszkańców. Przypominamy, w Czarnowie doszło do tragicznego wypadku. W październiku 2023 roku kierujący osobowym autem śmiertelnie potrącił 15-letniego Jakuba. Fotoradar stanął tuż przed przejściem dla pieszych w pobliżu szkoły. Jak pierwsze dni z nowym urządzeniem ocenia pani Anna, która dba o bezpieczeństwo najmłodszych na pasach?
3: Szmyt Anna, pracownik obsługi szkoły w Czarnowie. Koleżanka też się śmiała, że pierwszego dnia to mogli się tutaj kulać przez te pasy. Co prawda jeszcze wymijają tą prawą stroną, nie? No ale na to już nie mamy wpływu, prawda?
1: Ci jadący od strony Torunia mogą przyspieszać.
3: Tak, tak, dokładnie. Ale jest duża różnica, także nawet jak z daleka sobie zajeżdżają, to nie ma takiego tej niepewności, czy mam wyjść na te pasy, czy nie, nie?
1: A jak to wyglądało przed fotoradarem? Tutaj rzeczywiście kierowcy, mimo tego, że są znaki, jest ograniczenie prędkości, to nie zwalniali?
3: Nie dostosowywali się do tego. Tak, żeby był strach, żeby nawet wyjść. Albo żeby nawet dziecko nie weszło pierwsze, prawda? Że nim ja je zawołam. Dużo się działo tutaj. To stłuczki też się zdarzały.
1: A co sądzą mieszkańcy?
4: Mam nadzieję, że będzie bezpiecznie.
5: Tak, jest świetnie, że jest ten fotoradar i bardzo się sprawdza.
1: Kierowcy zwalniają? Widać
5: tak,
1: to?
5: Teraz widać.
1: Szczególnie właśnie w rejonie szkoły chyba to było potrzebne.
5: Bardzo.
1: Mówiły mieszkanki gminy.
6: Krystyna Gajdemska, radna gminy Zławie Zielka, prezes stowarzyszenia Jak uchronić bardziej. Fotoradar znajduje się w miejscu przed szkołą, przed jedynym przejściem w Czarnowie. Jego celem jest zapewnienie mieszkańcom, przede wszystkim dzieciom, które tutaj uczęszczają do szkoły, przechodzą przez te pasy, odrobiny bezpieczeństwa i zwrócenie uwagi kierowcom, że należy tutaj zwolnić.
1: Jeszcze nie mamy pewności, czy ten fotoradar działa, ale widać, że kierowcy już na niego oczywiście reagują.
6: Nie mamy pewności, czy działa, chociaż widziałam, że kilka zdjęć udało mu się zrobić, nawet są nagrania w internecie, więc zakładamy, że działa i tak, służy temu, aby zwalniali kierowcy i spełnia swoją rolę.
7: Marcin Swaczyna, wójt gminy Zławie Zielka. Fotoradar pojawił się w ostatnich dniach na terenie gminy i to jest ogromny sukces mieszkańców przede wszystkim Czarnowa i okolic całej gminy, bo przecież pamiętamy te protesty, które zgromadziły w Czarnowie mieszkańców z terenu całej gminy. Wszystkim nam chodzi o to, by poprawić bezpieczeństwo na naszych drogach i fotoradar niewątpliwie w tym pomoże, aczkolwiek chciałbym tutaj bardzo mocno podkreślić, że o bezpieczeństwie na drogach w gminie Zławie Zielka decydują sami mieszkańcy, codziennie korzystając z dróg i często jeżdżąc rozważnie, no mogą przyczynić się do tego, że będzie po prostu bezpieczniej i nie będzie potrzeby, żeby w inny sposób zabezpieczać te drogi.
1: To nie koniec planów związanych z poprawą bezpieczeństwa w Czarnowie. W tej miejscowości ma również powstać chodnik.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w poniedziałek startuje z rekrutacją na przyszły rok akademicki. Kandydaci mogą wybierać spośród ponad 100 kierunków pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich, również w języku angielskim. Zapisy elektroniczne potrwają do 14 lipca dla większości kierunków.
8: Właściwie cały ten proces odbywa się rejestracji zdalnie. Kandydaci muszą się zarejestrować, wszystkie wypełnić rubryczki, wybrać kierunki, to jest bardzo ważne, bo często o tym kandydaci zapominają i określić swoje priorytety, czyli co najbardziej by chcieli studiować. No i na razie po prostu, jeżeli to wszystko wypełnią, to po prostu czekają. Na tym etapie żadnych dokumentów nie wymagamy. Do 14 lipca na większość kierunków trwa rejestracja kandydatów. Każdy z kandydatów dostanie informację na swoje konto, czy się dostał i wtedy dopiero będziemy przyjmowali dokumenty. Te najbardziej popularne kierunki od lat właściwie są te same. Zawsze na pierwszym miejscu jest kierunek lekarski. To jest stale coś, co młodych ludzi najbardziej interesuje. Ale w zeszłym roku też taką pozytywną niespodzianką był kierunek lekarsko-dentystyczny. Tutaj okazało się, że też bardzo dużo osób chce ten zawód wykonywać. Jeżeli chodzi o kampus toruński, to weterynaria, prawo, psychologia, ale także japonistyka czy anglistyka. To są kierunki, które najczęściej są wybierane przez naszych kandydatów.
1: Mówiła Ewa Walusiak-Bednarek z zespołu prasowego UMK.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: To jeden z najważniejszych polskich festiwali teatralnych. Rusza jubileuszowa 30. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kontakt w Toruniu.
9: No myślę, że tylu emocji i

0: ważnych nazwisk i tylu ważnych tematów, że właściwie każdy będzie mógł spotkać i gwiazdy, które są już znane na festiwalu, ale też młodych czy młodszych, młodsze pokolenie, którzy przyjadą tutaj do nas trochę skomentować nasz świat albo pokazać, jak oni go rozumieją. Mamy spektakl otwarcia, czyli naszą koprodukcję z Teatrem w Kownie, z Siedem Samotności w reżyserii Roberta Wilsona i Charlesa Chaina. Mamy takie nazwiska jak Christoph Martaler, który debiutował, można powiedzieć, na festiwalu Kontakt ze spektaklem Murkstein Europea 30 lat temu, czyli równo tyle, ile nasz jubileuszowa tegoroczna edycja. Dostał wtedy za ten spektakl główną nagrodę. Zobaczymy, kto w tym roku dostanie. No i kolejna gwiazda, czyli Milo Rau ze spektaklem Jasnowicka, a taki spektakl, który bardzo dojmująco pokazuje, jak współczesne wojny, współczesna przemoc sprawia, że obojętnie jemy na te tematy. W tym roku zaproponowaliśmy też taką dodatkową formułę, zacznę od niej, to są wydarzenia w regionie. Chciałam, żeby goście, którzy przyjeżdżają tutaj na festiwal międzynarodowy, jednocześnie oglądali nie tylko najlepsze spektakle europejskie, najlepsze produkcje polskie, ale też, żeby mieli szansę zapoznać się z tym, co dzieje się rzeczywiście w teatrach w naszym regionie, i tak będzie można zobaczyć spektakl Łód, Las z Teatru Polskiego w Bydgoszczy, będzie można zobaczyć Frankensteina z Teatru Baj Pomorski, będzie można zobaczyć musical Jesus Christ Superstar z Teatru Muzycznego w Toruniu oraz Gorgonę, którą wyprodukował Wojewódzki Ośrodek w Toruniu, i jest to taki dodatkowy spektakl, który jest towarzyszący konferencji, spotkaniu, które będzie również w ramach festiwalu. To jest spotkanie międzynarodowe, którego tematem jest projektowanie i wykorzystanie różnego rodzaju narzędzi, języków, który proponuje teatr.
1: Mówiła Renata Darejczyk, dyrektor Teatru Chorzyce w Toruniu.

Tężnie w Ciechocinku, solankowe serce kurortu i europejski unikat Tężnie w Ciechocinku to nie tylko jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli polskiej balneologii, ale także największa drewniana konstrukcja tego typu w całej Europie, położone w województwie kujawsko-pomorskim, w samym sercu słynnego uzdrowiska. Od dekad przyciągają kuracjuszy oraz turystów z całego kraju i zagranicy. Monumentalne drewniane ściany tężni, rozciągające się na długości ponad 1,5 kilometra, są nie tylko świadectwem niezwykłych umiejętności dawnych inżynierów, ale do dziś pełnią istotną rolę w produkcji soli i tworzeniu leczniczego mikroklimatu. Architektoniczna perła XIX wieku. Cały zespół tężni został zaprojektowany przez profesora Akademii Górniczej w Kielcach, Jakuba Grafa. Inspiracją do ich powstania były bogate źródła solanki, odkryte w tej okolicy jeszcze w drugiej połowie XVIII stulecia. Warto jednak pamiętać, że już w XIII wieku, na mocy zezwoleń księcia Konrada I Mazowieckiego, mieszkańcy tych terenów zajmowali się wydobyciem i ważeniem soli. Jednak to dopiero XIX wiek przyniósł Ciechocinkowi sławę i rozmach, z jakim funkcjonuje do dziś. Pierwsza z tężni, oznaczona numerem 1, mierzy aż 648 metrów długości i może pomieścić od 5 do niemal 6 tysięcy metrów sześciennych solanki. Druga, o długości 719 metrów, dysponuje pojemnością sięgającą nawet 6300 metrów sześciennych. Te dwie gigantyczne konstrukcje powstały w latach od 1824 do 1828 roku. Trzecia tężnia, znacznie krótsza, mierząca 333 metry o pojemności blisko 3000 metrów sześciennych, została dobudowana w roku 1859. Fenomenalna konstrukcja i niezwykłe właściwości. Podstawę każdej z tężni stanowią solidne dębowe pale. Wbito ich w ziemię około 7 tysięcy. Na nich spoczywa wanna o szerokości 9 metrów i głębokości 1 metra. Nad tym wszystkim wznosi się imponująca drewniana konstrukcja z drewna świerkowego i sosnowego, osiągająca wysokość 13 metrów, wypełniona gęsto ułożoną tarniną. To właśnie po tej tarninie rozprowadzona na szczycie tężni solanka spływa powoli w dół, parując pod wpływem słońca i wiatru, tworząc unikatowy mikroklimat. Tężnie w Ciechocinku ustawiono w charakterystyczny kształt podkowy, a ich łączna długość wynosi aż 1741,5 metra. Każda z nich sięga niemal 16 metrów wysokości. Solanka o stężeniu blisko 6% pobierana jest ze źródła numer 11, znanego jako fontanna Grzybek, z głębokości ponad 414 metrów. Następnie trafia na szczyt tężni, gdzie rozprowadzana jest specjalnymi korytkami, by potem przesączać się po tarninie w kierunku wanny u podstawy. Proces ten nie tylko pozwala na stopniowe zagęszczanie solanki, ale także na wzbogacenie powietrza wokół tężni w cenne pierwiastki jod, sód, chlor i brom. Dzięki temu na terenie tężni powstaje naturalne inhalatorium, chętnie odwiedzane przez osoby z problemami dróg oddechowych i alergiami. Produkcja soli i ekologiczne znaczenie tężni pełnią kluczową rolę w procesie produkcji soli. To właśnie tutaj następuje drugi etap, stopniowe zwiększanie stężenia solanki. Najniższe stężenie, wynoszące około 9%, występuje w tężni numer 1, wyższe 16%, w tężni numer 3, a najwyższe 30% w tężni numer 2. Następnie solanka trafia rurociągami do ważelni soli, gdzie odbywa się trzeci etap produkcji. Powstają sól, szlam oraz łuk leczniczy. Cały proces rozpoczyna się od pompowania solanki ze wspomnianego źródła fontanna Grzybek. Co ciekawe, tężnie w Ciechocinku to nie tylko miejsce produkcji soli i inhalacji, ale także gigantyczny filtr powietrza dla całej okolicy. W latach 90. XX wieku wykryto w szlamie i soli z ciechocińskich tężni radioaktywne izotopy cezu pochodzące z katastrofy elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Jednak ich ilość była znikoma i nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia ludzi. Pomnik historii i nowoczesne inwestycje, wyjątkowy charakter ciechocińskich tężni został doceniony na najwyższym szczeblu. W roku 2017 cały zespół tężni i ważelni soli wraz z przylegającymi parkami tężniowym i zdrojowym wpisano na prestiżową listę pomników historii.
To wyróżnienie podkreśla ich ogromne znaczenie kulturowe, historyczne i przyrodnicze. Nieustannie prowadzone są też prace modernizacyjne mające na celu zachowanie tego niezwykłego dziedzictwa dla kolejnych pokoleń. W roku 2019 uzdrowisko Ciechocinek pozyskało 15 milionów złotych z funduszy europejskich na renowację tężni przy całkowitym koszcie inwestycji wynoszącym ponad 21 milionów złotych. Projekt Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu tężni w Ciechocinku objął m.in. remont tężni numer 1, wymiana tarniny, generalny remont tężni numer 3, wymiana elementów konstrukcyjnych, wzmocnienie fundamentów, modernizację budynku przepompowni Solanki, ścieżek oraz terenów wokół tężni i przepompowni. Przewidziano także prace ogrodnicze i instalację nowoczesnego podświetlenia tężni, które po zmroku tworzy niepowtarzalny klimat. Prace rozpoczęły się w marcu 2020 roku od remontu tężni numer 3, a we wrześniu tego samego roku przystąpiono do modernizacji tężni numer 1. Dzięki tym inwestycjom tężnie w Ciechocinku nie tylko zachowują swój niepowtarzalny charakter, ale także zyskują nowoczesną infrastrukturę, która pozwala im cieszyć kolejne pokolenia kuracjuszy i turystów. Tężnie w Ciechocinku to nie tylko chluba regionu, ale także miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a natura łączy się z inżynierskim geniuszem. To tutaj wśród szumu spływającej Solanki i zapachu tarniny można poczuć prawdziwy klimat uzdrowiska, niezmienny od blisko 200 lat.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: A ty ze

Lipno, miasto z bogatą historią i wyjątkowym klimatem. Lipno to nie tylko punkt na mapie województwa kujawsko-pomorskiego, ale przede wszystkim miejsce o wyjątkowej przeszłości i niepowtarzalnym charakterze. Miasto będące siedzibą powiatu lipnowskiego oraz gminy wiejskiej Lipno przez wieki odgrywało ważną rolę w regionie ziemi dobrzyńskiej. Dziś, licząc ponad 13 300 mieszkańców, łączy w sobie tradycję z nowoczesnością i zachwyca zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających. Historia Lipna sięga czasów prehistorycznych. Już w I wieku przed naszą erą na tych terenach istniały osady kultury łużyckiej. Wczesnośredniowieczna osada funkcjonująca tu od X wieku była integralną częścią państwa Piastów. W kolejnych wiekach Lipno i ziemia dobrzyńska wielokrotnie stawały się areną burzliwych wydarzeń. Od najazdów Litwinów i Krzyżaków w XIII i XIV wieku przez odbijanie miasta podczas wojny polsko-krzyżackiej po ostateczne potwierdzenie przynależności tych ziem do korony Królestwa Polskiego na mocy pokoju toruńskiego w 1411 roku. W 1349 roku Lipno uzyskało prawa miejskie na prawie chełmińskim, co otworzyło nowy rozdział w jego historii. W XV i XVI wieku miasto stało się znaczącym ośrodkiem wytwórczym oraz siedzibą Sądu Ziemskiego Ziemi Dobrzyńskiej. Przez kolejne stulecia Lipno pozostawało miejscem obrad sejmików ziemskich i popisów szlachty, co podkreślało jego rangę w regionie. Wiek XIX i XX przyniosły Lipnu kolejne zmiany administracyjne. Po drugim rozbiorze Polski miasto znalazło się pod panowaniem pruskim, następnie w Księstwie Warszawskim, a od 1815 roku w Królestwie Polskim pod zaborem rosyjskim. W czasie powstania styczniowego mieszkańcy Lipna aktywnie uczestniczyli w walkach przeciwko rosyjskiemu zaborcy, co niestety przyniosło wzmożoną rusyfikację i represję. XX wiek to czas wielkich wyzwań, ale i odrodzenia. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Lipno ponownie znalazło się w granicach Polski. W okresie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej miasto doświadczyło wielu dramatycznych wydarzeń, w tym zbrodni na ludności polskiej i żydowskiej. Po wojnie Lipno wracało do życia, przechodząc kolejne reformy administracyjne. Od 1999 roku jest siedzibą powiatu lipnowskiego w województwie kujawsko-pomorskim. Lipno położone jest malowniczo na Pojezierzu Dobrzyńskim, przecięte przez rzekę Mień. To właśnie tu jako trzecie w historii ziemi dobrzyńskiej uzyskało prawa miejskie i stało się lokalnym centrum administracyjnym oraz gospodarczym. Niegdyś miasto było miejscem sejmików ziemskich, co czyniło je ważnym punktem na mapie politycznej regionu. Miasto może poszczycić się wieloma zabytkami, które przypominają o jego bogatej przeszłości i wielokulturowym dziedzictwie. Najważniejsze z nich to Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gotycka świątynia zbudowana w 1388 roku, wzniesiona prawdopodobnie na miejscu wcześniejszego kościoła. Po licznych przebudowach i remontach zachowała fragmenty gotyckiej architektury, a w jej wnętrzu uwagę przyciągają rokokowe ołtarze boczne z elementami barokowymi oraz witraże w oknach prezbiterium i nawie. Kościół ewangelicko-augsburski, neogotycka budowla z lat 1865-1868, będąca świadectwem obecności i działalności protestantów w mieście. Neogotycka kaplica cmentarna z 1837 roku oraz cmentarze różnych wyznań, w tym cmentarz ewangelicko-augsburski i parafii rzymskokatolickiej, to miejsca zadumy i pamięci o dawnych mieszkańcach miasta. Ratusz klasycystyczny, wzniesiony po 1831 roku, będący nie tylko siedzibą władz miejskich, ale także jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Lipnie. Domy z XIX wieku oraz pozostałości po dawnych synagogach. Stara synagoga, na której miejscu obecnie znajduje się apteka nowa, i nowa synagoga z początku XX wieku, dziś przekształcona w dom towarowy, przypominają o wielokulturowości miasta. Szczególną uwagę zwraca także park miejski założony w 1914 roku. Położony na wzgórzu morenowym o powierzchni około 11 hektarów, łączy w sobie cechy naturalnego drzewostanu i założenia parkowego. Wśród licznych gatunków drzew dominują sosny i dęby szypułkowe. Symbolem wolności jest tu Dąb Wolności, posadzony w 1918 roku. Na pamiątkę odzyskania niepodległości park zdobią zabytkowa drewniana altana z 1924 roku, polana z okrągłym kwietnikiem i pomnik niepodległości przy północnym wejściu. W okresie międzywojennym park został doceniony
doceniony na arenie ogólnopolskiej i europejskiej za wzorowe nasadzenia drzew, a wejście na jego teren było wówczas płatne. Dziś amfiteatr z muszlą koncertową, powstały pod koniec lat 70., jest miejscem licznych wydarzeń kulturalnych. Historia Lipna to opowieść o przemianach i wyzwaniach, z którymi musieli mierzyć się jego mieszkańcy na przestrzeni wieków. Od osady łużyckiej przez ważny ośrodek ziemi dobrzyńskiej po współczesne miasto z szeroką ofertą kulturalną i bogatym dziedzictwem. Dziś Lipno to miejsce, gdzie historia spotyka się z codziennością, a liczne zabytki i zielone przestrzenie zachęcają do spacerów i odkrywania kolejnych fragmentów miejskiej przeszłości. To właśnie tutaj, na Pojezierzu Dobrzyńskim, bije serce regionu pełnego tradycji, a jednocześnie otwartego na nowe wyzwania i możliwości.

0: Barbarka, leśna perła północnego Torunia z historią pełną tajemnic. Barbarka, będąca dziś jedną z urzędowych części Torunia, skrywa w sobie historię sięgającą średniowiecza. Położona w północnej części miasta, przez wieki była świadkiem zarówno rozwoju kultu religijnego, jak i tragicznych wydarzeń, które odcisnęły piętno na lokalnej społeczności. To miejsce, które nieprzerwanie fascynuje zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających Toruń. Korzenie Barbarki sięgają XIV wieku. Już w 1299 roku w tej miejscowości powstał pierwszy obiekt sakralny poświęcony świętej Barbarze. Przez całe XIV stulecie była to przestrzeń, gdzie rozwijał się kult tej świętej, a w 1340 roku źródła historyczne po raz pierwszy wspominają działający tu młyn wodny. W kolejnym stuleciu biskup chełmiński Wincent Gosławski zlecił budowę nowej kaplicy. Barbarka leżała wówczas na strategicznym szlaku prowadzącym do Starogrodu, gdzie przechowywano relikwie świętej Barbary i gdzie rozkwitał jej kult. Początkowo to Chełmno było centrum tego kultu, lecz z biegiem lat to właśnie Starogród stał się najważniejszym miejscem czci dla świętej. Od początku XVI wieku, a na pewno od 1517 roku, osada wraz z młynem przeszła pod jurysdykcję miasta Torunia. XVII wiek przyniósł Barbarkę kolejne zmiany. W 1623 roku stanęła tu nowa kaplica. Niestety już w tym samym roku wojska szwedzkie poważnie ją uszkodziły. Około 1660 roku mieszkańcy wznieśli kolejną kaplicę, jednak w listopadzie 1789 roku biskup chełmiński Karol von Hohenzollern zakazał odprawiania nabożeństw ze względu na zły stan techniczny budynku. Ostatecznie w roku 1800 kaplica została rozebrana. W tym okresie na terenie Barbarki powstał również cmentarz, który sąsiadował bezpośrednio z kaplicą. W XVIII i XIX wieku pojawiają się wzmianki o cudownym źródle, którego dokładna lokalizacja nie jest dziś znana. Historyk Waldemar Rozynkowski sugeruje, że mogło ono znajdować się w pobliżu dawnej kaplicy, co tylko dodaje temu miejscu tajemniczości. Przed rokiem 1820 powstała nowa kaplica, do której trafiły dzwony z kościoła świętego Wawrzyńca w Toruniu. Jednak już w 1829 roku stan techniczny tego obiektu oceniono jako zły. 6 lat później proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny zwrócił się do władz miasta z prośbą o pomoc w renowacji zarówno kaplicy, jak i cmentarza. W 1839 roku Heinrich Tilk uzyskał prawo do dzierżawy dóbr młyńskich. Tilk podjął się odbudowy podupadłej kaplicy oraz ożywienia kultu świętej Barbary w Toruniu. Po uzyskaniu zezwolenia od władz miasta 18 kwietnia 1842 roku rozpoczęto budowę nowej kaplicy, która została ukończona jeszcze w tym samym roku. Dnia 2 marca 1850 roku Toruń utracił zwierzchnictwo nad Barbarką, która stała się własnością prywatną w granicach gminy Mokre. Miasto odzyskało kontrolę nad tym terenem dopiero pod koniec XIX wieku. Od tego czasu Barbarka została zalesiona i na przełomie XIX i XX wieku zyskała nowe oblicze jako miejsce rekreacji i wypoczynku, ciesząc się dużą popularnością wśród Torunian. W czerwcu 1925 roku Polskie Koleje Państwowe w Gdańsku umożliwiły zatrzymywanie się pociągów na przystanku Barbarka w niedzielę i święta, a także uruchomiły pociąg motorowy na trasie Toruń-Mokre-Pigrza. W tym samym roku powstała Grota Świętej Barbary, a 25 maja 1933 roku odsłonięto pomnik Dzieci Polskie Matce Polski w Toruniu. Barbarka była również świadkiem tragicznych wydarzeń podczas II wojny światowej. W 1939 roku stała się miejscem masowych mordów dokonanych przez Niemców na polskiej ludności. Egzekucje trwały od 28 października do prawdopodobnie 6 grudnia 1939 roku. W 1944 roku Niemcy powrócili, by odkopać masowe mogiły i spalić zwłoki. 24 września 1945 roku przeprowadzono oględziny miejsca zbrodni, a 19 października 1946 roku rozpoczęto prace ekshumacyjne. Szacuje się, że zamordowano około 600 Polaków, z których większość pozostała anonimowa. Dopiero 28 października 2009 roku odsłonięto pomnik upamiętniający ofiary tych tragicznych wydarzeń, oddając hołd pomordowanym Polakom. Dziś Barbarka to nie tylko miejsce pamięci, ale także przestrzeń edukacji i spotkań z naturą przy ulicy Przysieckiej 13 mieści się budynek dawnej leśniczówki, który obecnie jest siedzibą szkoły leśnej. To właśnie tutaj młodzi mieszkańcy Torunia i okolic mogą poznawać tajniki przyrody, uczestniczyć w warsztatach i rozwijać swoją pasję do ekologii. Barbarka to miejsce, w którym historia splata się z teraźniejszością. Przeszłość pełna tajemnic, religijnego kultu i tragicznych wydarzeń sprawia, że każdy spacer po tych terenach ma wyjątkowy charakter. To przestrzeń, która uczy szacunku do historii i przyrody, przypominając, jak ważne są pamięć i pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą,
4: przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
5: Harmonizer.

0: Pienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Lactium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Lactium?
2: Tak, bo suplement diety Lactium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Lactium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

Twierdza Toruń, pruska potęga nad Wisłą i jej niezwykła historia. Twierdza Toruń to jeden z najbardziej imponujących systemów fortyfikacyjnych, jakie powstały w Europie Wschodniej w drugiej połowie XIX wieku. Jej powstanie nie było przypadkowe. To efekt politycznych i militarnych decyzji, które zmieniły charakter Torunia na wiele dekad. Dziś fortyfikacje te są nie tylko świadectwem burzliwej historii, lecz także jednym z najcenniejszych zespołów zabytkowych w Polsce. Po zakończeniu kongresu wiedeńskiego pruska administracja Torunia postawiła sobie za cel przekształcenie miasta w potężną twierdzę graniczną. Już do roku 1830, tuż przy historycznym Starym Mieście, wyrosły dwa arsenały, koszary o charakterze obronnym, wozownie, magazyny oraz wojskowy szpital przy ulicy Jęczmiennej. Od strony Wisły wyburzono część średniowiecznych murów miejskich, które zastąpiono nowoczesnymi murami ze strzelnicami. Baszta Koci Ogon oraz dawny gmach Kolegium Jezuickiego zostały zaadaptowane na potrzeby koszarowe, a gotycki kościół świętego Wawrzyńca rozebrano. W latach 20. XIX wieku powstał zespół budowli bastionowych skupionych wokół Starego Miasta. Ich kurtyny mieściły nowe bramy, nową starotoruńską lub bydgoską, nową chełmińską, nową świętego Jakuba oraz lubicką. Utrzymane w stylu neogotyckim, wszystkie te bramy zostały jednak wyburzone w latach 20. XX wieku, ustępując miejsca nowoczesnej zabudowie. W latach 1828 do 1833 powstał fort świętego Jakuba, mający chronić miasto od wschodu. Kolejne fortyfikacje pojawiły się po drugiej stronie Wisły. Przyczółek mostowy przy ulicy Podgórskiej, budowany w latach 1824 do 1828 i rozbudowywany w latach 1837 do 1840, był dziełem rogowo-bastionowym z rozbudowanym systemem kaponier, rawelinów i redutą koszarową. Całość zamknięta była murem ze strzelnicami, a rozpiętość kompleksu sięgała około 500 metrów. Drugim ważnym fortem był fort kolejowy, wzniesiony na planie sześciokąta w latach 1863 do 1866. Zakończenie jego budowy było jednocześnie zwieńczeniem etapu rozbudowy wewnętrznych fortyfikacji Torunia. Budowa nowoczesnego pierścienia fortecznego rozpoczęła się na mocy rozporządzenia pruskiego sztabu generalnego z 24 czerwca 1872 roku. Środki na ten cel pochodziły głównie z kontrybucji, jaką Prusy uzyskały po zwycięstwie nad Francją. Toruń jako miasto przygraniczne został wytypowany do rozbudowy i przekształcenia w nowoczesną twierdzę, która miała odpowiadać wyzwaniom nowoczesnej sztuki wojennej, zwłaszcza w związku z wprowadzeniem artylerii gwintowanej. Budowa ruszyła na przełomie lat 1877 i 78, a pierwszy etap trwał 7 lat. W tym czasie oddano do użytku forty oznaczone numerami od 1 do 7. Jednak rozwój techniki wojskowej i wynalezienie pocisku burzącego spowodowały, że już w momencie ukończenia forty były przestarzałe. W związku z tym w latach 1888 do 1893 powstały kolejne obiekty, w tym 20 baterii ziemnych i 84 schrony międzypola. Na początku XX wieku twierdza przeszła kolejną fazę rozbudowy i modernizacji. Wówczas powstały nowe baterie ziemne. W roku 1914 ich liczba sięgnęła 39. U progu I wojny światowej w Toruniu znajdowało się około 200 budowli fortecznych, których budowa, wyposażenie i utrzymanie pochłonęły ponad 60 milionów marek. Pierścień forteczny otaczał miasto w promieniu około 4 kilometrów, tworząc jeden z największych tego typu systemów w Europie Wschodniej. Każdy fort miał średnią rozpiętość murów od 300 do 400 metrów i składał się z zespołu budynków wojskowych, fosy, wałów z maską roślinną, stoku bojowego oraz kilku kondygnacyjnych podziemi. Obiekty były doskonale skomunikowane, wyposażone w systemy nawadniające i odwadniające oraz własne ujęcia wody pitnej. Twierdza Toruń nie była oblegana w czasie I wojny światowej. Wycofujące się wojska pruskie zniszczyły wyposażenie fortów, wywożąc urządzenia artyleryjskie, przyrządy celownicze, drzwi pancerne i źródła zasilania elektrycznego oraz przecinając kable telegraficzne. Uszkodzenia te znacznie ograniczyły wartość bojową obiektów, które następnie przeszły remonty finansowane przez Wojsko Polskie. Większość fortów została zaadaptowana na cele koszarowe i magazynowe, a w niektórych powstał obóz internowanych numer 15. 8 listopada 1919 roku dowódcą twierdzy został generał podporucznik Kazimierz Grudzielski. Fortyfikacje toruńskie zostały wpisane do rejestru zabytków w 1971 roku i obecnie stanowią
stanowią unikatowy system na skalę europejską.

0: reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. Barbara?
7: No?
6: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
7: Co, Marian?
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
7: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
6: No.
8: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: Dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa.

0: Najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.